0: Radio Alex.
1: Czwartek, pierwszy dzień października, a na zegarach godzina 6:00. Zapraszamy Was o poranku na wiadomości.
2: Jest postanowienie sądu o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Jeśli się uprawomocni, ukrywający się od blisko 2 lat były wiceminister sprawiedliwości będzie mógł wrócić do kraju i odpowiadać z wolnej stopy. Decyzja sądu nie jest prawomocna. Z informacjami Tomasz Skory. Tomku, jakie były powody tej wydania?
3: Sąd uznał, że sprawa Funduszu Sprawiedliwości, w której Romanowski jest podejrzanym, została wyjaśniona w sposób wystarczający, żeby nie stosować już aresztu.
4: Zdaniem sądu rozsądniejszą, korzystniejszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie organom ścigania i sądowi wyjaśnienia tej sprawy.
3: Wyjaśniała rzecznik sądu Anna Ptaszek. Według obrońcy Romanowskiego decyzja sądu jest wręcz korzystna dla śledczych.
5: To postanowienie jest także w interesie samej prokuratury, która może kontynuować to śledztwo, jak pan Marcin Romanowski już się stawi i będzie miał gwarancję, że nie zostanie tymczasowo aresztowany.
3: Z mecenasem Lewandowskim nie zgadza się jednak prokurator. Piotr Woźniak jasno zapowiada zażalenie.
6: Niestety, ale zaufać podejrzanemu nie mogę. Będzie wywód w argumentacji zażalenia na to postanowienie.
3: Do czasu rozpatrzenia zażalenia Marcin Romanowski pozostaje ścigany listem gończym w kraju i europejskim nakazem aresztowania za granicą.
2: Ministerstwo Cyfryzacji uspokaja po ostatnich wyciekach danych z firm, które posługują się danymi medycznymi pacjentów. Chodzi o ostatnie cyberataki na oprogramowanie Medek i firmę Enelmed. Spowodowane nimi wycieki danych mogą dotyczyć nawet kilku milionów osób.
7: Najważniejszą rzeczą jest to, że żadne dane medyczne, które zostały w jakiś sposób skradzione, nie wypływają na ten rynek, gdzie można by było nimi handlować, bo polskie służby szybko je zabezpieczają, więc uspokajam wszystkich. Szanowni Państwo, dzisiaj to po prostu tracą reputację te firmy, bo polskie państwo i służby działają, zabezpieczając te dane medyczne.
8: Jaka jest teraz strategia rządu? Czy bardziej karać te firmy, jeśli okaże się, że zabrakło podstawowych zabezpieczeń, czy może wspierać te firmy?
7: Polskie państwo będzie prowadziło dwutorowe wsparcie, jeżeli chodzi o wycieki danych medycznych. Po pierwsze, będzie zmieniało prawo tak, żeby firmy musiały inwestować więcej pieniędzy w cyberbezpieczeństwo. Po drugie, będzie je kontrolowało, czy to robi, i bezwzględnie karało, jeżeli firmy nie będą chciały wydawać swoich pieniędzy.
2: Z wicepremierem i ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim rozmawiał Michał Dobrołowicz.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Nic nowego wam nie powiem. Powiem to, co w poniedziałek i we wtorek i w środę. W czwartek też pięknie, pogodnie i słonecznie. Zacznijmy sobie od temperatury, która panuje w tej chwili w naszym kraju. Najcieplej, no już nie nad polskim morzem, choć tam w niektórych miejscach ponad 14 stopni. Najcieplej w tej chwili w Jeleniej Górze 17,5 stopnia. Wyobrażacie sobie? Najzimniej w Kozienicach 4,8. Piątka równa w Zakopanem. U nas, no właśnie, też wyniki jednocyfrowe, raczej w tę stronę. No ale w drugą stronę powędrują termometry.

0: jeszcze, jeśli chodzi o popołudnie, ponad 20 stopni znów w wielu miejscach się pojawi, no i będzie pięknie, pogodnie i słonecznie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: W Radiu Alex zaczynamy podsumowanie wiadomości ze środy 30 września. 23-latek z regionu trafił do aresztu po tym, jak policjanci z Jabłonki przedstawili mu 14 zarzutów, w tym rozboju w warunkach recydywy. Według śledczych mężczyzna po kradzieży alkoholu groził ochroniarzowi i użył wobec niego przemocy. Pozostałe zarzuty dotyczą m.in. gruźb, znieważania i naruszenia nietykalności policjantów oraz ratowników medycznych. Jednego z ratowników miał kopnąć w głowę. Podejrzany miał też niszczyć mienie i kraść w sklepach. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Ponad 17 tysięcy pasażerów skorzystało tego lata z elektrycznych busów Tatrzańskiego Parku Narodowego. To o prawie 45% więcej niż rok wcześniej. Na trasach z Zakopanego i Palenicy Białczańskiej do Włosienicy średnie obłożenie sięgało nawet 99,7%. Z bezpłatnej linii Zakopane Morskie Oko, przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, skorzystało 1937 osób. Elektryczny transport będzie rozwijany. TPN zamówił 16 kolejnych e-busów. Obecnie po drogach do Morskiego Oka jeżdżą 4 takie pojazdy, a sam przejazd to nie tylko transport. W e-busach można również posłuchać krótkich opowieści przygotowanych przez edukatorów TPN o tatrzańskiej przyrodzie, kulturze i historii. 200 tysięcy złotych przyznano gminie Spytkowice na przebudowę jednej z dróg gminnych. Taką uchwałę podjęli podczas ostatniej sesji radni Małopolskiego Sejmiku. Droga jest zlokalizowana w centrum miejscowości i stanowi ważny szlak komunikacji alternatywnej dla drogi krajowej nr 7, czyli popularnej Hyżnianki. Łączy ona kluczowe obiekty użyteczności publicznej, umożliwiając mieszkańcom dotarcie do nich bez konieczności korzystania z przejazdu drogą krajową. Realizacja przebudowy tego traktu przebiegającego w obrębie szkoły podstawowej nr 1 i tamtejszej hali sportowej zwiększy bezpieczeństwo poruszających się tą trasą kierowców oraz mieszkańców. Rowerzysta trafił do szpitala po zdarzeniu z samochodem w Zakopanem. Do kolizji doszło w poniedziałek przed godziną 13 na skrzyżowaniu ulic Tetmajera i Grunwaldzkiej. 43-letni rowerzysta trafił karetką do szpitala. Obrażenia okazały się jednak niegroźne. Jak ustalili policjanci, 28-letni kierowca samochodu osobowego nie ustąpił pierwszeństwa rowerzyście jadącemu ulicą Grunwaldzką. Został ukarany mandatem w wysokości 1020 zł i 10 punktami karnymi. Policja przypomina kierowcom o zachowaniu szczególnej ostrożności na skrzyżowaniach i przejazdach rowerowych. Rowerzyści powinni natomiast dbać o swoją widoczność, m.in. poprzez odpowiednie oświetlenie i elementy odblaskowe. 21 młodych artystów zakwalifikowało się do wystawy Młode Zakopane 2026. Jury oceniło nadesłane prace i zwróciło uwagę m.in. na ich różnorodność, indywidualny charakter oraz szerokie zainteresowania twórcze uczestników. Wybrane prace zostaną pokazane na wystawie w stacji Kultura Zakopane. Nazwisko laureata konkursu poznamy podczas wernisażu 24 października. Listę wszystkich zakwalifikowanych artystów znajdziecie na naszej stronie internetowej. Pośredni lecie na Podhalu. We wrześniu branża turystyczna doczekała się prawdziwego boomu. Październik i listopad zapowiada się nie mniej korzystnie. Tym razem wśród odwiedzających będą przeważać uczestnicy konferencji i wyjazdów integracyjnych organizowanych przez firmy i zakłady pracy.
3: Jesień to jest czas wyjazdów zawodowych, służbowych, biznesowych, których Zakopane celuje. Nie tylko dlatego, że ma znakomite hotele z niebywale atrakcyjnym zapleczem do organizacji szkoleń, konferencji i tego typu rzeczy, ale też to, co oferujemy w ramach czasu wolnego, czyli integracja, czyli to, co jest na zewnątrz, jest nieporównywalne w Zakopanem. Mamy alternatywę dla grupy biznesowej, dla każdego wieku, dla każdej płci, dla każdej potrzeby, dla każdej konsekwencji integracyjnej, psychologicznej, bez względu na pogodę. Także wygrywamy z innymi regionami i to w cuglach. Październik na razie idzie w dobrą stronę. Patrzymy na listopad, bo zeszły był bardzo dobry, ale te jesienie na Podhalu są coraz lepsze.
2: Mówił Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. W willi Galerii Opolanka, filii Muzeum Tatrzańskiego. Jeszcze tylko do 10 października można oglądać wystawę pod tytułem Wogniska. Ekspozycja została zorganizowana z okazji stulecia śmierci Jana Kasprowicza. Pierwsze dni października upłyną tam pod znakiem spotkań i warsztatów poświęconych młodopolskiemu poecie.
4: 1 października, to jest czwartek, odbędzie się wykład pani Katarzyny Mruk z Muzeum imienia Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Wykład na temat czego Jaś się nie nauczy, tego jego magnificencja nie będzie umiał, o młodości Jana Kasprowicza. Również pani Katarzyna poprowadzi zajęcia dla najmłodszych, lekcję muzealną dla dzieci w wieku 7-9 lat. To będzie sobota 3 października o 10.15. Jak mały Janek chciał zostać poetą, więc zapraszamy również najmłodszych.
2: Mówiła Kinga Nędza-Sikoniowska z Muzeum Tatrzańskiego. 48 nowych miejsc dla dzieci do lat 3 będzie przez 3 lata finansowanych w gminnym żłobku publicznym w Poroninie. Gmina dostała na ten cel blisko 1,5 miliona złotych. Pieniądze pochodzą z programu Aktywny Maluch i mają pokryć funkcjonowanie nowych miejsc utworzonych wcześniej dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy. Nowy żłobek jest przystosowany także do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Na jego wyposażenie składają się m.in. sale do zabawy, nauki i odpoczynku, meble oraz pomoce dydaktyczne. Jeszcze na przełomie XIX i XX wieku na Podhalu już we wrześniu pojawiały się ciągłe opady deszczu ze śniegiem, a nawet śniegu. XXI wiek charakteryzuje się znacznym ociepleniem klimatu i przynosi jesienią wzrosty temperatury charakterystyczne dla gorących letnich dni. 20 stopni w plusie może pojawić się na termometrach nawet w listopadzie. Musi być jednak spełniony jeden warunek.
5: Najwyższą temperaturę w historii naszych pomiarów w omawianym okresie zanotowaliśmy w Zakopanem w dniu 14 października 2000 roku było to aż 26,3 stopnia, czyli dzień gorący w połowie października. Natomiast wyżej w Tatrach na Kasprowym było to 16,8 stopnia w październiku 1995 roku. Największe szanse na tak zwane babie lato w Zakopanem mamy w pierwszej połowie października, tak do mniej więcej 10-12, choć z temperaturą zbliżającą się do 20 stopni mogą wystąpić aż do połowy listopada. Wówczas potrzebny jest do tego jednak wiatr halny.
2: Mówił kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem Paweł Parzuchowski. Blisko 5 milionów złotych będzie kosztować przebudowa drogi powiatowej między Lipnicą Wielką a Przywarówką. Umowę na wykonanie prac podpisano w starostwie powiatowym w Nowym Targu. Na odcinku o długości ponad kilometra powstanie chodnik, przebudowana zostanie jezdnia i zjazdy, a także kanalizacja deszczowa i oświetlenie. Zaplanowano również przebudowę przepustów i elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu. Prace mają potrwać około 8 miesięcy. O SP Spytkowice z nowym ciężkim wozem bojowym pojazd zastąpi po ponad 2 dekadach Jelcza. Gmina Spytkowice przekazała na ten cel 500 000 złotych, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 50 000 złotych, a całkowita kwota zakupu to 700 000 złotych. Pozostałe środki pochodzą z budżetu OSP Spytkowice. Ten samochód będzie służył nie tylko nam, będzie służył mieszkańcom i wszystkim tym, którzy kiedyś będą potrzebować naszej pomocy, podkreślają strażacy z OSP Spytkowice. Pożar altanki i wypadek przy stacji kolejowej. O tych dwóch zdarzeniach informują strażacy z OSP Poronin. W minioną niedzielę 27 września około 2.50 zostali wezwani do pożaru altanki przy ulicy Generała Galicy w Białym Dunajcu. Pomagali wcześniej przybyłym zastępom oraz prowadzili prace rozbiórkowe. Tego samego dnia po godzinie 13 strażacy interweniowali przy stacji kolejowej w Poroninie. Mężczyzna znajdujący się pod wpływem alkoholu spadł z peronu na tory. Strażacy przenieśli go w bezpieczne miejsce, a następnie przekazali pod opiekę ratownikom medycznym. W ciągu jednego dnia, w minioną niedzielę 27 września, policjanci skontrolowali w powiecie tatrzańskim 65 kierujących jednośladami. Nie odnotowali poważnych wykroczeń, ale jeden z motocyklistów musiał zakończyć jazdę. Okazało się, że z powodu złego stanu technicznego policjanci musieli zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu. Od początku roku na tatrzańskich drogach odnotowano 28 zdarzeń drogowych z udziałem motocyklistów. W 9 wypadkach kierowcy zostali ranni. W jednym z nich motocyklista stracił życie. Pozostałe 19 zdarzeń policjanci zakwalifikowali jako kolizję. Jak podkreślają mundurowi, najczęstszą przyczyną zdarzeń drogowych jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. 61-letni mężczyzna z gminy Bukowina Tatrzańska trafił do aresztu za podejrzenie przemocy wobec żony i dzieci. Jak ustalili policjanci, miał bić i szarpać kobietę, grozić jej, a także złamać zakaz zbliżania się i nakaz opuszczenia domu. Do zatrzymania doszło w sobotę 26 września. Mężczyzna był pijany i uciekł przed przyjazdem patrolu, ale policjanci szybko go znaleźli. Śledczy ustalili, że wcześniej odbywał już karę więzienia za znęcanie się nad rodziną. Teraz usłyszał zarzuty uszkodzenia ciała, znęcania się psychicznego i fizycznego oraz kierowania gruźb. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Ponieważ działał w warunkach recydywy, może mu grozić do 7,5 roku więzienia. Na tym kończymy podsumowanie wiadomości w Radiu Alex. Dziękujemy, że byliście z nami i do usłyszenia.
0: Witajcie w czwartkowy poranek, pierwszy dzień października w kalendarzach. Studentów informujemy, że oficjalnie rozpoczyna się rok akademicki. A was wszystkich witam o poranku i zapraszam na nasze spotkanie. Marek Moc, dzień dobry.

0: Czwartkowy poranek, czas zerwać kolejną kartkę z kalendarza. A tam pierwszy dzień października. To już 274 dzień roku. Za oknami jeszcze bardzo pięknie, złota polska jesień. No tak, jesień jest rzeczywiście już, widać to po kolorach. Dobra, o pogodzie jeszcze sobie opowiemy. O 6.36 wstanie słońce, zacznie zachodzić 14 minut po godzinie 18. Danuta, Remigiusz, Teresa, Julia, Jan, Roman, Ariel, Krescenty i Cieszysław. To oni dzisiaj świętują swoje imieniny. Sporo okazji do świętowania. Jest Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu, Międzynarodowy Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia, Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, wszystkiego dobrego, Światowy Dzień Ptaków, jest Międzynarodowy Dzień Muzyki, również mamy Międzynarodowy Dzień Kawy i Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Alex.
2: Reklama.
3: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Po reklamie.
0: No nic nowego wam nie powiem, jeśli chodzi o pogodę. Na Podhalu dzisiaj pięknie, pogodnie i słonecznie. Tak będzie również jutro, w sobotę i w niedzielę, informują fachowcy od pogody. Temperaturowo Zakopane to stopni 15. Patrzę, w Nowym Targu dzisiaj stopni 17. No i takie mniej więcej wartości przez kilka najbliższych dni zobaczymy na termometrach.
1: Radio Alex.

0: czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. W pierwszej chwili pomyślałem, że to jakiś błąd w druku. Ktoś się pomylił, bo wielki nagłówek krzyczy: Polska wygrała ze Szwecją 3-0. Wygrała, tak, oczywiście, jak się okazuje, drużyna do lat 21. Dwie bramki szczelił debiutant Bartosz Mazurek, na co dzień grający w Salzburgu. No i proszę, młodzież pokazała klasę. No już pewnie pojawią się za moment głosy, że może tak całą tą drużynę do lat 21 przenieść do seniorskiej piłki. Jeszcze jeden mecz przed Polakami. Zagrają z Włochami na wyjeździe 5 października o godzinie 18:15. No i pewnie za chwilę więcej osób zacznie oglądać tak zwaną młodzieżówkę. Piłkarzy odstawiamy na bok. Za chwilę wracamy do muzyki wybranej dla ciebie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
4: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej, 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
5: Centrum Opiekuńcze w Rabce Zdroju oferuje komercyjną opiekę nad osobami wymagającymi całodobowego wsparcia i opieki medycznej. Oferta obejmuje pobyty długoterminowe, krótkoterminowe oraz dzienne, w których skład wchodzi rehabilitacja, opieka lekarska i pielęgniarska, terapia zajęciowa, zakwaterowanie oraz pełne całodzienne wyżywienie. Gorczańskie Centrum Rehabilitacji Długoterminowej. Rabka Zdrój, ulica Ditla 5. www.opieka.scru.pl. Telefon 18 26 76 305.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio

Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Piękną aurę mamy, było mokro. Wilgoć nad ranem się unosi w powietrzu. No właśnie, dawno grzybiarze nie raportowali, jaka sytuacja na froncie zbiorów. No nikt się nie chwalił, no chyba, że wszyscy już zapełnili kosze i teraz uruchomili domowe przetwórnie. A wy co? Jesteście wcja na froncie zbiorów. No nikt się nie chwalił, no chyba, że wszyscy już zapełnili kosze i teraz uruchomili domowe przetwórnie. A wy co? Jesteście w teamie suszone, czy raczej w słoiczkach?

0: Radio Alex.
1: Reklama. Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
4: Czwartek, pierwszy dzień października, na zegarach 7:00, zapraszamy was na wiadomości.
5: Anna Krudek. Zaczynamy. Mimo wielokrotnych ostrzeżeń o trudnych warunkach, wielu turystów wciąż wyrusza w góry zupełnie nieprzygotowanych, alarmują ratownicy TOPR. W wyższych partiach Tatr panuje już zima. W ostatnich dniach doszło do kilku wypadków. Turysta spadł z wysokości 80 metrów ze szlaku na Świnicką Przełęcz. Doznał ciężkiego urazu głowy. Ratownicy ewakuowali też z Grzędy Rysów 5-osobową grupę turystów z Ukrainy, w tym 10-letnie dziecko, a także grupę z Izraela, która utknęła w Żlebie Kulczyńskiego. Do kolejnego wypadku doszło w Zawratowym Żlebie. Turysta poślizgnął się na śniegu i spadł z wysokości około 200 metrów. Z poważnym urazem klatki piersiowej w ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala w Zakopanem. Wszystkie te akcje ratunkowe wymagały użycia śmigłowca. Gdyby nie natychmiastowa ewakuacja poszkodowanych, konsekwencje tych zdarzeń mogłyby być tragiczne. Ratownicy apelują o rozwagę.
0: Radio Alex ostrzega.
5: Mieszkańców części Zakopanego czekają dziś przerwy w dostawie wody i spadki ciśnienia. Utrudnienia rozpoczną się o 9:00 i są związane z usuwaniem awarii sieci wodociągowej. Problemy mogą wystąpić m.in. na ulicach Droga do Olczy, Kurierów Tatrzańskich, Salwatoriańskiej i Boruty Spiechowicza. Listę ulic mamy na radioalex.com.pl.
0: Wiadomości w Radiu Alex.
5: Z okazji jubileuszu 2. Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Informatycznego imienia księdza profesora Józefa Tischnera powstała publikacja Historia Szkoły. Jej promocja odbędzie się jutro o 17:30. W Wilni pod Aniołem.
6: To będzie wspaniała okazja, aby także porozmawiać z autorami, czyli Grzegorzem Moskalem i Jackiem Sobczykiem. No i Historia Szkoły to jednocześnie fragment historii samej Rabki Zdroju, więc archiwalne fotografie z pewnością sprawią radość nie tylko absolwentom i nauczycielom. Spotkanie z autorami będzie również okazją do zapytania, jak powstawała ta książka, ale i przywołania wspomnień, w tym przypomnienia ludzi oraz wydarzeń, które na przestrzeni dziesięcioleci tworzyły charakter tej placówki,
5: mówiła nasza reporterka Joanna Chmiel. A już dzisiaj w Bukowinie Tatrzańskiej odbędzie się 24. Powiatowy Dzień Seniora. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 12:00 mszą świętą, a główna część wydarzenia ruszy o 13:15. Szczegółowy program imprezy znajdziecie w naszym portalu radioalex.com.pl. 9. edycja budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego rozstrzygnięta. O szczegółach w serwisie o 8:00. Teraz Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski przedstawią wiadomości z kraju i ze świata.
7: Zebranych ponad 5 miliardów opakowań. To są oficjalne dane resortu klimatu i środowiska.
8: Mija rok od uruchomienia systemu kaucyjnego w Polsce. Pierwsze 3 miesiące, przypominamy, to był okres przejściowy. Nie w każdym sklepie były wtedy recyklomaty. Teraz te urządzenia to standard, na pewno dla sklepów wielkopowierzchniowych.
7: O poranku Magdalena Greinert. Magdo rozmawia z mieszkańcami Warszawy. Jak oni oceniają ten rok systemu?
9: Największym problemem dla oddających opakowania są niedziałające urządzenia oraz czas, jaki trzeba spędzić w kolejce za osobami, które oddają duże ilości butelek i puszek.
10: Więc albo więcej po prostu powinno być tych, że tak powiem, urządzeń, tak, czynnych dla nas, albo no, ewentualnie jakaś kolejka dla osób, które przychodzą z dwoma siatami takimi, no bo nawet widzimy, że nawet z workami przecież tutaj ludzie też przyjeżdżają.
11: Są najczęściej albo zapchany, albo po prostu jakaś kolejka. Też nie zawsze jest czas, żeby gdzieś stanąć i postać.
9: Ministerstwo Klimatu i Środowiska zakłada, że w tym roku system kaucyjny zgromadzi 77% opakowań, które wchodzą do systemu, a miejsc, w których można je oddawać, ma sukcesywnie przybywać.
8: Nasza piłkarska

0: Wieżówka imponuje wynikami. Wczoraj w Katowicach zwycięstwo 3-0 ze Szwecją.
1: 9. mecz kadry prowadzonej przez Jerzego Brzęczka i 9. zwycięstwo w eliminacjach Mistrzostw Europy.
0: Wciąż jednak nie jesteśmy pewni zwycięstwa w grupie. Ze szczegółami Patryk Serwański.
2: Dzień dobry. Drużyna trenera Jerzego Brzęczka zagrała wczoraj w mocno zmienionym składzie. Kilku zawodników kontuzjowanych, kilku innych jest z kolei na zgrupowaniu seniorskiej kadry. Ale styl gry młodzieżówki się nie zmienił. Polacy grali odważnie, kombinacyjnie i skutecznie. Bohaterem meczu Bartosz Mazurek. Dwie bramki piłkarza Red Bull Salzburg. Trzeciego gola dołożył Daniel z Korony Kielce.
3: Dziękuję drużynie, jestem bardzo wdzięczny, dumny, szczęśliwy, że mam przyjemność być w szatni z takimi ludźmi, z takim potencjałem, z takim nastawieniem i jak gdyby z takim poświęceniem. To dzisiaj było bardzo ważne.
2: Mówił na pomeczowej konferencji Jerzy Brzęczek. W tabeli grupy prowadzimy z kompletem punktów, ale jeszcze dogonić mogą nas Włosi. U siebie wygraliśmy z nimi 2-1 i to był jedyny mecz, w którym Italia straciła punkty.
1: A ten ostatni decydujący mecz eliminacji to będzie wyjazdowe starcie właśnie z reprezentacją Włoch. Gramy w poniedziałek w Pescarze.
4: No nic nowego wam nie powiem, jeśli chodzi o pogodę. Na Podhalu dzisiaj pięknie, pogodnie i słonecznie. Tak będzie również jutro, w sobotę i w niedzielę, informują fachowcy od pogody. Temperaturowo Zakopane to stopni 15. Patrzę, w Nowym Targu dzisiaj stopni 17. No i takie mniej więcej wartości przez kilka najbliższych dni zobaczymy na termometrach.
5: Kilka dni temu był Dzień Kawy, a dziś jest Międzynarodowy Dzień Kawy. No, ten kalendarz świąt coraz bardziej mi się podoba.
4: My już świętujemy, wam też polecamy.
5: Ewelina Kraczek
4: i Marek Moc.
5: Dzień dobry.

0: Pierwszy dzień października w kalendarzach, czwartek, czwarteczek, czwartunio, a my niezmiennie o tej porze zapraszamy na horoskop.
1: Waga, na dobry początek księżyc sprzyja dziś rozmowom, zwłaszcza tym odkładanym od kilku dni. Powiedz wprost, o co ci chodzi. Druga strona może cię pozytywnie zaskoczyć.
0: Strzelec. Wenus dorzuci dziś trochę zamieszania w sprawach uczuciowych. Niewykluczone, że odezwie się ktoś, po kim zupełnie się tego nie spodziewasz. Z odpowiedzią nie musisz się śpieszyć. Niech teraz druga strona chwilę poczeka.
1: Wodniku, wpływ księżyca może sprawić, że rano będziesz potrzebować trochę więcej czasu, żeby wejść na właściwe obroty. Za to po południu złapiesz rytm i uporasz się nawet z tym, co jeszcze wczoraj wydawało się nie do ruszenia.
2: Radio Alex.

0: to poranne spotkanie w Radiu Alex.
1: To czwartek, ale już planujemy weekend. W sobotę o 14 na Placu Targowym w Rabce Zdroju. Rodzinny redyk, owce schodzą z hal, a na nas czekają muzyka, tańce i regionalne przysmaki.
0: W piątek o 13 w Domu Ludowym Związku Podhalan w Kościelisku forum górskie o pasterstwie. Wstęp wolny, ale wcześniej też degustacja.
1: No i warto być przed czasem. Z kolei w Nowym Targu przez cały październik można połączyć spacer ze sprzątaniem okolicy. Urząd Miasta zapewnia worki, rękawiczki. Z nim też ustalicie odbiór śmieci.
0: I od razu następny spacer będzie zdecydowanie przyjemniejszy.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
8: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
7: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
8: Pokaż. No, fajne, pasuje.
9: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Po reklamie.
0: Na Podbeskidziu i na Podhalu. Dzisiaj pięknie, pogodnie i słonecznie. Ciepło, no najcieplej patrzę, że w Bielsku-Białej, tam stopni 20 w Nowym Targu, a okolice 18, a w samym Zakopanem dzisiaj do 15 stopni zapowiadają synoptycy. No i podobne wartości co najmniej do niedzieli będziemy oglądali na termometrach. A za oknami przepięknie, pogodnie i słonecznie.

0: Tak wam pięknie gramy w czwartkowy poranek.
1: 1 października w kalendarzu, jesień w pogodzie, no przyjemnie, takie lato prawie, babie lato na pewno, a w sklepach każda alejka żyje już własnym życiem, zauważyłeś?
0: Tak, tak, tak, w jednym Halloween, w drugim Boże Narodzenie, a w trzecim Wszystkich Świętych. Dynie, bombki, znicze, no wszystko gotowe. No.
1: O, wszystko tam jest, tylko my jeszcze nie wiemy, czy schować te sandały, czy już wyciągać kurtkę.
0: No najlepiej jedno i drugie mieć pod ręką, obok stroju wampira i czapki Mikołaja, tak przy okazji.
1: Wszystko się przyda. Oficjalnie witamy październik, oficjalnie też studenci skończyli wakacje, ale do tego tematu jeszcze wrócimy.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Miejsce, w którym spotykają się tradycja, przyroda i przygoda? Pieniński Przełom Dunajca. Daj się zachwycić jego pięknu z pokładu Łodzi Flisackiej. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich zaprasza na spływy jedną z najbardziej urokliwych rzek w kraju. Przeżyj wspaniałą przygodę w bezpiecznych i komfortowych warunkach. Indywidualnie lub grupowo. Pływamy codziennie, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji biletów. Szczegóły na flisacy.pl.
6: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: Po reklamie.
2: Radio Alex.

0: Już po godzinie 8 sprawdzimy, jak głośno potrafią krzyczeć ptaki, dlatego dziś warto trochę zabłysnąć na drodze. A punktualnie o 8 wiadomości nie przegapcie.
1: Projekty z naszego regionu wśród zwycięskich w 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. O szczegółach już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. W drugiej części serwisu brutalny rozbój i porwanie w Warszawie. Anna Krudek, zostańcie z nami.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek, mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Gdy zabraknie prądu,

0: a w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
1: Po reklamie.
2: Czwartek, pierwszy dzień października. Na zegarach 8, pora na wiadomości.
3: Anna Krudek. Zapraszam. 9. edycja budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego rozstrzygnięta. Na zadania, w tym z naszego regionu, zagłosowało prawie 500 000 mieszkańców. Na ich wykonanie łącznie przekazanych zostanie 16 000 000 zł.
4: Pieniądze podzielone zostaną na 42 programy. Najwięcej z nich dotyczy piłki nożnej oraz siatkówki. No a projekty kulturalne obejmą m.in. warsztaty, koncerty, zakup instrumentów i strojów oraz działania promujące lokalną kulturę. Jedyny zdrowotny zakłada remont basenu rehabilitacyjnego wraz z zapleczem w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Zakopanem. Są także inne zadania z naszego regionu, ale pełna lista zwycięzców dostępna jest na małopolskiej stronie. I uwaga, podczas gali w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie zainaugurowano też 10. edycję budżetu. I tu już 1 października rozpoczyna się nabór zadań. Szczegóły znajdziecie na radioalex.com.pl.
3: Mówiła reporterka Radia Alex Joanna Chmiel.
5: Wiadomości w Radiu Alex.
3: Uwaga na utrudnienia w Jabłonce. Dzisiaj do godziny 14 parking przed Orawskim Centrum Kultury będzie wyłączony z użytkowania dla samochodów osobowych. Miejsce między Urzędem Gminy a miniparkiem będzie przeznaczone wyłącznie dla autokarów dowożących dzieci i młodzież na spektakle teatralne. I zostajemy na Orawie. Mieszkańcy Jabłonki będą mogli załatwić sprawy związane z rejestracją samochodów na miejscu bez konieczności jeżdżenia do Nowego Targu. Od 5 października w Urzędzie Gminy Jabłonka zacznie działać filia Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. Punkt znajdzie się na drugim piętrze. Na miejscu będzie można załatwić formalności związane z rejestracją pojazdów.
5: Radio Alex poleca.
3: Owce, góralska muzyka i smaki Podhala. W najbliższą sobotę w Rabce Zdroju odbędzie się rodzinny redyk. Początek o godzinie 14. W programie uroczyste wprowadzenie stada na plac targowy, pokazy strzyżenia owiec, warsztaty wyrobu sera oraz występy zespołów regionalnych. Będą też konkursy, atrakcje dla dzieci i regionalne przysmaki. Wszystkie szczegóły znajdziecie na radioalex.com.pl. Wydarzenie odbywa się pod naszym patronatem. Prokuratura Rejonowa w Limanowej prowadzi śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez burmistrza Nowego Targu Grzegorza Watychę. Ten temat w kolejnym wydaniu wiadomości. Teraz o tym, co w kraju i na świecie. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
6: Trzech mężczyzn podejrzanych o dokonanie brutalnego rozboju z użyciem broni i porwanie mężczyzny zatrzymali stołeczni policjanci.
7: W akcji w Warszawie i powiecie siedleckim brali udział kontrterroryści. Krzysztof Zasada. Krzysztofie, jakie są ustalenia śledczych?
8: W jednym z garaży podziemnych na Warszawskiej Woli do mężczyzny miało podejść dwóch napastników. Jeden przyłożył mu nóż do gardła, drugi broń palną do głowy. Domagali się pieniędzy, grożąc pozbawieniem życia. Następnie wciągnęli pokrzywdzonego do jego samochodu, którym odjechali do lasu. Wciąż go bili i grozili mu, tam zostawili go ze skrępowanymi rękoma i nogami. Wolskim policjantom udało się ustalić tożsamość podejrzanych. W akcji z kontrterrorystami zatrzymali 25, 47 i 51-latka. Podczas przeszukania mieszkania jednego z nich natrafili na broń, którą wyrzucił na sąsiedni balkon. Dwóch zatrzymanych trafiło do aresztu, grozi im 20 lat więzienia. Trzeci odpowie za utrudnianie śledztwa.
6: Amerykański sekretarz wojny odchudza amerykańską armię. Zapowiedział redukcję stanowisk generalskich i admiralskich o 20%.
7: Ale zapowiada też odchudzanie w innym sensie. Żadne grubasy, osoby trans, brodacze, dziwacy i mięczaki nie będą tolerowani w armii USA. To wywołujący za oceanem kontrowersję cytat z wystąpienia Pita Hexeta w bazie piechoty morskiej w Quantico koło Waszyngtonu w ramach orędzia o stanie sił zbrojnych.
6: Zapowiedział budowę nowych, pięknych baz dla wracających oddziałów z zagranicy.
7: Jak mówił Hexet, przenosimy uwagę tam, gdzie jest jej miejsce, na obronę ojczyzny i naszej półkuli przy jednoczesnym przewyższaniu każdego globalnego zagrożenia. Szef Departamentu Wojny nie rozwinął wypowiedzi dotyczącej powrotu amerykańskich żołnierzy, ale pada ona w trakcie przeglądu sił USA w Europie, który ma skutkować redukcją wojsk na kontynencie.
6: Hexet mówił też o powołaniu dowództwa do spraw wojny autonomicznej.
7: AutoWar.com. Ono odpowiadać ma za prowadzenie wojny za pomocą robotów i sztucznej inteligencji. Na czele dowództwa stać ma czterogwiazdkowy generał. Hexet powołał się na wnioski wyciągnięte z wojny w Ukrainie. Jako motywację do utworzenia tego nowego dowództwa zapowiedział zmianę sposobu, w jaki wojsko pozyskuje, testuje i używa dronów oraz innej podobnej broni.
6: Usłyszeliśmy też o projekcie Meridian.
7: Celem tego projektu ma być zbadanie przyszłości sztuki wojennej.

0: wezmą w nim udział Elon Musk, był przewodniczący Izby Reprezentantów Newt Gingrich i Palmer Luckey z Unreal Industries. Ta firma specjalizuje się w systemach autonomicznych, sztucznej inteligencji i robotyce dostarczanej Departamentowi Obrony USA.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: No nic nowego wam nie powiem, jeśli chodzi o pogodę. Na Podhalu dzisiaj pięknie, pogodnie i słonecznie. Tak będzie również jutro, w sobotę i w niedzielę, informują fachowcy od pogody. Temperaturowo Zakopane to stopni 15. Patrzę, w Nowym Targu dzisiaj stopni 17. No i takie mniej więcej wartości przez kilka najbliższych dni zobaczymy na termometrach.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
3: Kilka dni temu był Dzień Kawy, a dziś jest Międzynarodowy Dzień Kawy. No, ten kalendarz świąt coraz bardziej mi się podoba.
2: My już świętujemy, wam też polecamy.
3: Ewelina Kroczek
2: i Marek Moc.
3: Dzień.

0: czwartkowy poranek. No i stało się. Pierwszy dzień października. Studenci, przykro nam, przykro, wakacje oficjalnie zakończone.
1: Uczniowie mają już za sobą cały miesiąc nauki, a studenci dopiero dziś oficjalnie wracają do gry.
0: Marek, a ty dobrze wspominasz studia? Egzaminy zdane w terminie? Zawsze, zawsze?
1: No ja powiem ci, że ja studiowałem, nie uczyłem się, także było bardzo przyjemnie.
0: Aha, ładnie to ująłeś. No dobrze, można sobie tylko wyobrażać ten twój studencki czas. Wszystkim studentom życzymy dobrego startu, szczególnie tym, którzy dziś po raz pierwszy przekroczą próg uczelni.
2: Słuchacie Radia Alex.

0: tak wam pięknie gramy w czwartkowy poranek.
1: Dziś Światowy Dzień Ptaków i z tej okazji znaleźliśmy ciekawostkę, która trochę burzy obrazek ptaszków delikatnie ćwierkających za oknem.
0: Czyli nie będzie takiego słodkiego ćwior, ćwior?
1: Nie. Raczej młot pneumatyczny. Naukowcy mają dwóch nowych kandydatów do tytułu najgłośniejszego ptaka świata. Uwaga, dzwonnik na go szyi i kariama czerwononoga potrafią przekroczyć 120 decybeli.
0: Czyli taki ptaszek siada rano pod oknem i budzika już nie potrzebujesz.

0: Reklama. Bolą cię stopy? A może dokuczają ci haluksy lub płaskostopie? Nie czekaj! Gabinet podologiczny Violetta Freidlich Gąsienica w Zakopanem pomoże ci pozbyć się odcisków, modzeli, kurzajek, grzybicy i wrastających paznokci oraz dobierze indywidualne wkładki ortopedyczne. Odzyskaj komfort chodzenia. Zakopane, ulica Makuszyńskiego 1. Telefon 502-470-657. Wkładki ortopedyczne to wyrób medyczny. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę, firma Pol Invest Violetta Freidlich Gąsienica.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodziny.

0: Szczegóły na carrefour.pl.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowit. Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
1: Po reklamie.
4: Ciśnienie na Podhalu dzisiaj wciąż wysokie i stabilne na poziomie 1030 hektopaskali. Sam biometr jest jak najbardziej korzystny, to jest dobra informacja. Wiatr raczej nie powinien nam dzisiaj dokuczać. Umiarkowany na razie z południa, w ciągu dnia zmieni kierunek na północny, potem znów zacznie wiać z południa. A jak z południa, to również nieco cieplejsze powietrze mamy. W Zakopanem do 15 stopni, w Nowym Targu dzisiaj do 17. Jutro będzie może delikatnie cieplej.
5: Radio Alex.

0: 1 października warto trochę zabłysnąć i tym razem nie chodzi o fryzurę ani nowe buty. Nie, nie, nie.
1: Przepraszam, czyli czym niby błyszczymy?
0: No, odblaskami oczywiście. Dziś ogólnopolski policyjny dzień odblasków. Jesienią wiadomo, szybko robi się ciemno, więc policja przypomina szczególnie pieszym. Mała opaska, braloczek naprawdę robią różnicę.
1: No, to jesienny dodatek obowiązkowy. Tak więc zadbajcie o swoje bezpieczeństwo.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Największe centrum samochodowe na Podhalu ASMB Boroń zaprasza do salonu Jack. Spełnij marzenia i kup pick-upa 4x4 za 100 tysięcy złotych netto i ruszaj w teren. Planujesz długą podróż? Wybierz komfortowy rodzinny SUV Jack JS8 Pro za 109 900 złotych w kredycie 0% i z polisą za złotówkę. Zobacz też dynamicznego sedana J7 już od 89 900 złotych z automatyczną skrzynią biegów. Nowy Targ Krakowska 3.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Z aplikacją Idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
7: Stokrotka.
3: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio A.

0: Już po 9 wyławiamy dla Was najciekawsze rzeczy z sieci, a później sprawdzimy, dlaczego coraz więcej Polaków zamiast wizyty u doktora wybiera doktora AI. A punktualnie o 9 te najważniejsze informacje z regionu, z kraju i ze świata. Zostańcie z nami.
1: W tych wiadomościach Radia Alex trwa śledztwo w sprawie burmistrza Nowego Targu. Chodzi o przekroczenie uprawnień i nieudostępnienie informacji publicznej. W części z kraju i ze świata wraca spór Polski z koncernem Pfizer o nieodebrane szczepionki przeciw COVID-19. Anna Grudek, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
4: Tak. Już mam tego dość, Zosieńko. Musimy wymienić na nowe.
3: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
4: Pokaż. No, fajne, pasuje.
5: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
8: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd z

0: W 2016 roku między miastem, gminą Szaflary, Nowotarskim Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej i Geotermią Podhalańską, na mocy której miała powstać spółka Geotermia Nowotarska.
1: Ja już się zapoznałem z tym dokumentem, dlatego że on mi w końcu został udostępniony. Wiem już, dlaczego burmistrz tego nie chce ujawnić, dlatego że po pierwsze warunki, które były zawarte w tym porozumieniu, były niekorzystne dla nowego targu, a po drugie zostało to porozumienie zawarte bez wyrażenia zgody na nie przez Radę Miasta. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej miało wdać wkład finansowy, w sumie jako jedyni. Druga rzecz, podział głosów w tej spółce był niekorzystny dla miasta, ponieważ mieliśmy mieć mniejszość głosów.
0: Mówił przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ w okresie od listopada 2024 do grudnia 2025 roku Jan Sienka. Burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha twierdzi, że nic nie wie o prowadzonym śledztwie. Do tego tematu wrócimy w kolejnym serwisie.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
0: W zabytkowym budynku w Czarnym Dunajcu trwa gruntowny remont. Po zakończeniu prac powstanie w nim Centrum Dialogu Międzynarodowego z Domem Pamięci Ziemi Czarnodunajeckiej i jej mieszkańców. Projekt otrzymał ponad 2 miliony 440 tysięcy euro dofinansowania z programu Interreg Polska-Słowacja.
2: Radio Alex poleca.
0: W najbliższą niedzielę w Ludźmierzu odbędzie się pokaz filmów amatorskich, które powstały w latach 1949-1976. Niedawno odnaleziono je w USA.
3: Pokazujemy filmy z różnych miejscowości. Co jest ciekawe, to część tych miejscowości nie potrafimy zidentyfikować, więc tym bardziej zależy nam na wiedzy osób, które pamiętają jeszcze te czasy, albo pamiętają, jak wyglądały te miejscowości kiedyś i pomogą nam trochę zidentyfikować te miejsca, być może rozpoznać również osoby.
0: Mówiła autorka projektu digitalizacji filmów amatorskich wykonanych na Podhalu do lat 80. Agnieszka Zborowska. Niedzielna projekcja odbędzie się w Instytucie Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich w Ludźmierzu. Początek o godzinie 17. Obowiązują wejściówki. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Radia Alex. Teraz czas na wiadomości z kraju i ze świata. Przedstawią je Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
4: €115 milionów, czyli prawie 500 milionów złotych, nie trafiło do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej tylko od początku lipca. Powodem jest zajęcie środków na wniosek firmy Pfizer, dowiedziała się nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borgino.
5: To pieniądze, które trafiają na konto brukselskiej organizacji Eurocontrol, której linie lotnicze płacą za korzystanie z polskiej przestrzeni powietrznej. 15 października w Brukseli ma dojść do kolejnej rozprawy, podczas której Polska Agencja Żeglugi Powietrznej będzie wnioskować o odblokowanie pieniędzy zajętych w związku ze sporem Polski z Pfizerem o nieodebrane szczepionki przeciwko COVID-19.
4: A Kasia razem z nami teraz w porannych faktach. Kasiu, jakie strona polska szykuje argumenty?
6: Rozmawiałam z prezes PAŻP Magdaleną Jaworską-Maćkowiak, która powiedziała mi, że strona polska będzie argumentować, że blokada pieniędzy uderza w stabilność finansową agencji i może mieć znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego, szczególnie podczas wojny za wschodnią granicą. Drugi ważny argument to nowy protokół do konwencji Eurocontrol, który wszedł w życie 9 sierpnia. Ma on chronić pieniądze należne Europejskim Agencjom Kontroli Ruchu Lotniczego właśnie przed zajęciem. Co ważne, w podobnej sprawie rumuńskiej belgijski sąd już uwzględnił znaczenie tego protokołu.
4: Szwedzka telewizja SVT mówi o Polsce i szwedzkich myśliwcach Gripen. One od października wspierają ochronę wschodniej flanki NATO w Polsce.
5: Chodzi o powtarzające się przypadki naruszenia przestrzeni powietrznej. Taką informację przekazał wczoraj rząd Szwecji.
4: Minister obrony Paul Jonsson podkreśla, że chodzi o wzmocnienie zintegrowanego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO oraz ochronę węzła logistycznego wsparcia Ukrainy w południowo-wschodniej Polsce. Według Jonssona myśliwce stacjonować mają głównie w Szwecji, a w Polsce utrzymywana będzie niewielka obecność operacyjna. Misja realizowana jest z bazy lotniczej w regionie Blekinge w południowo-wschodniej Szwecji i potrwa 2 miesiące.
5: W tym okresie piloci podlegać będą Centrum Operacji Powietrznych NATO w Uedem w Niemczech.
7: Ciśnienie na Podhalu dzisiaj wciąż wysokie i stabilne na poziomie 1030 hektopaskali. Sam biometr jest jak najbardziej korzystny, to jest dobra informacja. Wiatr raczej nie powinien nam dzisiaj dokuczać, umiarkowany na razie z południa, w ciągu dnia zmieni kierunek na północny, potem znów zacznie wiać z południa, a jak z południa, to również nieco cieplejsze powietrze mamy. W Zakopanem do 15 stopni, w Nowym Targu dzisiaj do 17. Jutro będzie może delikatnie cieplej. To
8: Dzień Muzyki.

0: czwartkowy poranek z Radiem Alex.
1: A dziś z sieci wyciągamy przypomnienie, że już jutro w Nowym Targu kabaret Śleboda pokaże 7 grzechów głównych. Biletów podobno już nie ma, ale są szczęśliwcy, którzy wyjściówki zdobyli u nas, biorąc udział w konkursie, który pojawił się na naszym profilu na Facebooku.
0: No, pod tym postem zamieściliście bardzo fajne komentarze. Adam napisał: zabiorę żonę, może po wysłuchaniu kazania przestanie tyle grzeszyć.
1: Adamie, odważnie. A Ela chce sprawdzić, czy Władysław Biały na scenie grzeszy równie dobrze jak codziennie w samo południe w wiadomościach Radia Alex.
0: Czyli wejściówki nie do zdobycia, nasi słuchacze je mają, a na scenie człowiek, którego codziennie słyszycie w radiu.
1: I teraz pozostaje pytanie, który z 7 grzechów Władek opanował najlepiej?
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Staszek, twój dom nowy?
5: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
4: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
5: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
4: Oleś musiał zapłacić?
5: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
4: Daj numer do Eko Podhale.
5: 733-049-049.
6: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Po reklamie.
0: Rześki poranek mieliśmy na Podhalu, po południu będzie sympatycznie i na pewno w samym Zakopanem 15 stopni, jeśli chodzi o na przykład Nowy Targ, tam stopni 17. No może niektórzy narzekają, że tak bardzo cieplutko nie jest, ale na słoneczku zdecydowanie przyjemniej, odczuwalna temperatura może być nieco wyższa, tym bardziej, że wiatr nam nie będzie dzisiaj absolutnie przeszkadzał, na ogół ze wschodu nam powieje, ale słabiutki i umiarkowany.

0: Tak wam pięknie gramy w czwartego poranku.
1: Na razie jesień nas rozpieszcza, słoneczko, całkiem ciepło, ale sezon na chyba mnie coś bierze. Prędzej czy później przyjdzie, tak, tak.
0: No i zacznie się sprawdzanie, co mi właściwie jest.
1: No właśnie, sprawdzanie. Właśnie. Co się okazuje? Coraz częściej pytamy o to AI. Z najnowszego raportu wynika, że robi to już prawie 17 milionów Polaków.
0: Czyli niedługo lekarz zamiast co panu dolega, zacznie od a konsultował się pan już wcześniej z czatem GPT?
1: Mhm, w tę stronę idziemy. Tak, tak, tak.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
4: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
3: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
4: Pokaż. No, fajne, pasuje.
2: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl. Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów Zakopane Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
3: Po reklamie.
2: Radio Alex.
5: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: Już po 10 zajrzymy do kina, a później zabierzemy was na naszą stronę internetową, bo tam dziś kilka historii, przy których naprawdę warto zatrzymać się na dłużej. Wcześniej punktualnie o 10 wiadomości.
1: W wiadomościach Radia Alex o 10. Burmistrz Nowego Targu przekroczył uprawnienia. Śledztwo w tej sprawie trwa. W stolicy Podhala rusza przebudowa skrzyżowania ulic Krakowskiej i Świętej Anny. W części z kraju i ze świata spojrzymy na nową listę leków refundowanych. Anna Krudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
5: Czwartek, pierwszy dzień października, na zegarach 10, pora na wiadomości.
1: Anna Grudek. Zapraszam. Prokuratura Rejonowa w Limanowej prowadzi śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez burmistrza Nowego Targu Grzegorza Watychę. Chodzi o odmowę udostępnienia przewodniczącemu Rady Miasta umowy z 2016 roku dotyczącej powołania spółki Geotermia Nowotarska. Burmistrz twierdzi, że nic nie wie o prowadzonym śledztwie. Sprawa już jakiś czas temu trafiła do samorządowego kolegium od 2016 roku dotyczącej powołania spółki Geotermia Nowotarska. Burmistrz twierdzi, że nic nie wie o prowadzonym śledztwie. Sprawa już jakiś czas temu trafiła do samorządowego kolegium odwoławczego.
6: Pozostali sygnatariusze nie wyrażali zgody na

0: Grzegorz Watycha. W ubiegłym roku za porozumieniem wszystkich stron umowa została rozwiązana i zawarto nowe ramowe porozumienie między Nowym Targiem, gminą Szaflary, Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej i Geotermią Podhalańską. Jak informuje prokuratura rejonowa w Limanowej, w śledztwie w sprawie burmistrza Nowego Targu w obecnej chwili kontynuowane są czynności dowodowe zlecone przez prokuratora.
1: Wiadomości w Radiu Alex.
0: W Nowym Targu rusza przebudowa skrzyżowania ulic Krakowskiej i Świętej Anny. Wkrótce zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, a na plac budowy wjedzie ciężki sprzęt. W miejscu obecnego skrzyżowania powstanie czterowlotowe rondo. Takie rozwiązanie uporządkuje ruch i ułatwi kierowcom skręt z ulicy Krakowskiej w Świętej Anny oraz wyjazd w kierunku centrum. W przyszłości, po wybudowaniu północnej obwodnicy miasta, powiatowy zarząd dróg w Nowym Targu planuje w tym miejscu budowę większego ronda z dodatkowym wlotem. Na koniec zaproszenie na spotkanie z poetką, wokalistką i animatorką kultury Anną Malaciną-Karpiel. Już dzisiaj w zakopiańskiej mediatece artystka zaprezentuje swój najnowszy tomik poezji Nadziwić się światu nie mogę. Spotkanie poprowadzi Małgorzata Karpiel-Bzdyk, a oprawę muzyczną przygotuje Mateusz Smarc. Początek o godzinie 18. Areszt dla mieszkańca gminy Bukowina Tatrzańska za znęcanie się nad żoną i dziećmi. Więcej na ten temat w kolejnym serwisie. Teraz o tym, co w kraju i na świecie. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
2: Nowe leki przeciwdepresyjne oraz terapie dla pacjentów z rakiem płuca są na nowej liście refundacyjnej. Ten wykaz wszedł w życie o północy wraz z początkiem października.
3: Czego dokładnie mają spodziewać się pacjenci? To sprawdza nasz reporter Michał Dobrołowicz, który odwiedził aptekę przy ulicy Pańskiej w Warszawie. Witamy Cię, Michale.
4: Dzień dobry. Dużo zmian jest na liście bezpłatnych leków dla osób w wieku 65+. Tam pojawiły się zamienniki dotychczasowych leków i to może zaskoczyć część seniorów i ich bliskich. Zapytałem tu farmaceutkę Monikę Wąsowską-Imielską, na co powinni przygotować się, gdy już przyjdą do apteki.
5: Zmieniają się ceny. Na pewno będą proponowane przez farmaceutów odpowiedniki tych oryginalnych preparatów, bo zamiennik takie same ma zastosowanie, więc farmaceuta na pewno będzie proponował zamiennik i proszę się tego nie bać.
4: Te nowe, bezpłatne dla seniorów i tańsze dla pozostałych leki to m.in. preparaty przeciwzakrzepowe, lek na osteoporozę i popularny preparat stosowany w chorobach serca, nerek i w cukrzycy. Na nowej liście refundacyjnej jest też pierwsza terapia dla dzieci z dystrofią mięśniową Duchenna. O tej chorobie było głośno w ostatnich miesiącach, gdy organizowano publiczne zbiórki pieniędzy w tej sprawie.
3: Szwajcarski Związek Piłki Nożnej wycofał swoje poparcie dla kandydatury Szwajcara Gianniego Infantino na kolejną kadencję na stanowisku prezydenta FIFA.
2: Jak czytamy w komunikacie federacji, decyzja jest wynikiem gruntownej, ponownej oceny wydarzeń z ostatnich miesięcy. Z perspektywy SVF szereg incydentów rodzi fundamentalne pytania dotyczące przywództwa, zasad zarządzania, przejrzystości oraz procesów decyzyjnych wewnątrz FIFA.
3: Infantino głośno krytykowany jest w związku z propozycją sprzedaży prywatnym inwestorom 20% udziału w prawach komercyjnych FIFA, w tym praw do Mistrzostw Świata.
2: Plan ten został porzucony w lipcu po protestach i groźbach bojkotu przez niektóre kontynentalne federacje.
3: Szwajcar w marcu będzie ubiegał się o reelekcję. Szefem FIFA jest od 2016 roku.
2: Zestaw nieznanych dotąd nagrań zespołu Oasis, wyceniony na kwotę od 1 200 000 do ponad 1,5 miliona funtów, wycofany z aukcji.
3: Wycofany po tym, jak zespół złożył wniosek o nakaz sądowy.
2: Jak informuje BBC, na początku miesiąca ogłoszono, że dom aukcyjny Littleton Auctions w Evesham sprzedaje zestaw nagrań obejmujący 63 koncerty na żywo, a także próby dźwięku i ponad 100 godzin nagrań Noela i Liama Gallagherów z lat 90. Zabronienie dźwięku Oasis Hal Richards, który współpracował z zespołem od wydania ich debiutanckiego albumu Definitely Maybe.
3: Nagrania zostały wystawione na sprzedaż przez syna realizatora dźwięku. Spór prawny trwa.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
7: Rześki poranek mieliśmy na Podhalu, po południu będzie sympatycznie i na pewno w samym Zakopanem 15 stopni, jeśli chodzi o na przykład Nowy Targ, tam stopni 17. No może niektórzy narzekają, że tak bardzo cieplutko nie jest, ale na słoneczku zdecydowanie przyjemniej, odczuwalna temperatura może być nieco wyższa, tym bardziej, że wiatr nam nie będzie dzisiaj absolutnie przeszkadzał, na ogół ze wschodu nam powieje, ale słabiutki i umiarkowany.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

0: Dzień dobry, bo to czwartek. Dzień dobry, bo słoneczny. Marek, dodaj
1: dzień
0: coś.
1: Dobry, bo coś.
0: No coś na pewno. Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: A co to będzie? Koniecznie zostańcie z nami.

0: czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Wrzesień nie należał do lalki Bolesława Prusa. Wszyscy komentowali serial, teraz mamy film. Komentarze już zaczynają się pojawiać. A my już wiemy, do kogo będzie należał, to znaczy ja już wiem, do kogo będzie należał styczeń, chociaż bardziej luty.
0: No to ja zapytam, do kogo?
1: Do Adama Małysza. 29 stycznia do kin wejdzie Adam, film inspirowany jego historią. Cofniemy się do czasów sprzed Małyszomanii, młodego Adama, pierwszych sukcesów, początku w związku z Izabelą, a wszystko oczywiście rozpocznie się w Wiśle.
0: Czyli w styczniu Polska znów będzie patrzeć, jak Małysz startuje z walki.
1: Tylko tym razem zamiast pod skocznią spotykamy się w kinie. Nie możemy się doczekać.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
5: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Miejsce, w którym spotykają się tradycja, przyroda i przygoda? Pieniński przełom Dunajca. Daj się zachwycić jego piękno z pokładu Łodzi Flisackiej. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich zaprasza na spływy jedną z najbardziej urokliwych rzek w kraju. Przeżyj wspaniałą przygodę w bezpiecznych i komfortowych warunkach, indywidualnie lub grupowo. Pływamy codziennie, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji biletów. Szczegóły na flisacy.pl.
7: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
8: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
7: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
9: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
13: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
15: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Po reklamie.
2: Może u nas nie jest tak ciepło jak w innych rejonach Polski, ale te 15-18 stopni to też całkiem niezły wynik, patrząc w kalendarze, bo przecież pierwszy dzień października mamy na pewno dzisiaj, na pewno jutro, w sobotę i w niedzielę. Dużo pogodnego nieba zapowiadają nam synoptycy, może jakaś mała wyprawa. Pamiętajcie jednak, że dni są coraz krótsze.

0: to czwartkowy poranek z Radiem Alex.
1: Teraz zabieramy was na naszą stronę internetową, bo tam historia, w której jest sporo tęsknoty za domem.
0: Polacy, którzy wyjechali za ocean w poszukiwaniu lepszego życia, kiedy wracali na Podhale, brali ze sobą kamery.
1: No i nagrywali rodzinne strony, żeby później móc zabrać ze sobą choć kawałek domu. I właśnie te archiwalne filmy będzie można teraz zobaczyć w Ludźmierzu.
0: Podhale sprzed lat widziano oczami tych, którzy za nim tęsknili.
1: Jakie miejscowości znalazły się na nagraniach i gdzie można je obejrzeć? Sprawdźcie na radioalex.com.pl.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochani, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi. Szukasz wyjątkowego miejsca na kolację w sercu Zakopanego? Poznaj Rispetto, restaurację, w której włoski smak spotyka się z klimatem Tatr. Zapraszamy na domowe makarony, prawdziwą włoską pizzę, świeże owoce morza i soczyste steki. Zabierz bliską osobę i spędźcie razem wyjątkowy wieczór w atmosferze Italii. Rispetto Zakopane, ulica Piłsudskiego 4, powyżej Oczka Wodnego. Śledźcie nasze social media i poznajcie najnowsze smaki oraz wydarzenia. Rispetto, tu Włochy spotykają Tatry.
3: Po reklamie.

0: I tak nam minął pierwszy październikowy poranek.
1: Czas na pierwsze październikowe przedpołudnie. Za chwilę wiadomości, a my już dziękujemy.
0: Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Do usłyszenia. Do jutra.
2: 61-latek z gminy Bukowina Tatrzańska trafił do aresztu. Miał znęcać się nad rodziną. Więcej o tej sprawie już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. Na koniec drugiej części serwisu Światowy Futbol. Ronaldo wyjechał ze zgrupowania reprezentacji Portugalii. Anna Grudek, bądźcie z nami.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
8: Największe centrum samochodowe na Podhalu ASMB Boroń zaprasza do salonu Jack. Spełnij marzenia i kup pick-upa 4x4 za 100 tysięcy złotych netto i ruszaj w teren. Planujesz długą podróż? Wybierz komfortowy rodzinny SUV Jack JS8 Pro za 109 tysięcy 900 złotych w kredycie 0% i z polisą za złotówkę. Zobacz też dynamicznego sedana J7 już od 89 tysięcy 900 złotych z automatyczną skrzynią biegów. Nowy Targ Krakowska 3.
9: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Po reklamie.
12: W kalendarzach czwartek to pierwszy dzień października. W Radiu Alex to czas na najważniejsze wiadomości.
2: Anna Grudek, zapraszam. 61-letni mieszkaniec gminy Bukowina Tatrzańska trafił do aresztu pod zarzutem przemocy wobec żony i dzieci. Jak ustalili policjanci, mężczyzna miał bić i szarpać kobietę, grozić jej, a także złamać zakaz zbliżania się i nakaz opuszczenia domu. Do zatrzymania doszło w minioną sobotę. Mężczyzna był pijany i próbował uciec przed przyjazdem patrolu, jednak policjanci szybko go odnaleźli. Śledczy ustalili, że wcześniej odbywał już karę więzienia za znęcanie się nad rodziną. Tym razem usłyszał zarzuty uszkodzenia ciała, znęcania się psychicznego i fizycznego oraz kierowania gruźb. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Ponieważ działał w warunkach recydywy, może mu grozić kara do 7,5 roku więzienia.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Nie można tam parkować, jeździć rowerem ani hulajnogą i zbaczać z wyznaczonej trasy. Pieniński Park Narodowy przypomina o zasadach obowiązujących na hali Majerz. Przez Polanę prowadzi niebieski szlak turystyczny i to właśnie nim należy się poruszać. Wjazd samochodem lub innym pojazdem na halę, a także parkowanie poza wyznaczonymi miejscami są zabronione. Park zwraca uwagę, że znaki informujące o zakazach znajdują się przy wejściach się poruszać. Wjazd samochodem lub innym pojazdem na halę, a także parkowanie poza wyznaczonymi miejscami są zabronione. Park zwraca uwagę, że znaki informujące o zakazach znajdują się przy wejściach na szlak od strony przełęczy Osice i Bacówki. Brak znaków danym

0: 6 jest siedzących. Autobusy zostaną wyposażone w baterie litowo-jonowe, umożliwiające przejechanie co najmniej 100 km na jednym ładowaniu. Wartość 10 milionów złotych. Dofinansowanie z funduszy europejskich 6 milionów. Zakupiony tabor będzie wyposażony w kasowniki, system informacji pasażerskiej, rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo i komfort, a także dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
1: Informacje na ten temat zebrała dla Was nasza reporterka Joanna Chmiel. Anna Grudek, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Dzisiaj ode mnie to już wszystko. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawią Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski, a punktualnie o 12:00 Władek Biały i serwis po góralsku.
2: Zabójca kobiety w Kędzierzynie Koźlu był niepoczytalny. Taką opinię wydali biegli w sprawie sprawcy zbrodni, do jakiej doszło pod koniec sierpnia. Kobieta, przypominamy, została zaatakowana, kiedy spacerowała w lesie z psem. A wcześniej ten sam napastnik zaatakował w Opolu i tam poważnie ranił mężczyznę.
3: Na linii nasz dziennikarz Marcin Buczek. Marcinie, dzień dobry. Jakie konkretnie są wyniki badań ekspertów?
4: Opinia wydana przez dwóch psychiatrów i psychologa jest jednoznaczna. Kiedy mężczyzna atakował, był niepoczytalny. Mówiąc specjalistycznie, miał w pełni zniesioną zdolność zarówno rozpoznania znaczenia swoich czynów, jak i pokierowania swoim postępowaniem. Źródłem tego była choroba psychiczna. Jak powiedział mi przed chwilą prokurator, specjalistom wystarczyło jedno badanie, aby dojść do takich właśnie wniosków.
2: Co zatem dalej ze śledztwem w tej sprawie?
4: Śledztwo będzie dokończone, jak usłyszałem od prokuratora, może to jeszcze potrwać około 3, może 4 miesięcy. Chodziło o zabójstwo kobiety w Kędzierzynie Koźlu, jak i wcześniejsze usiłowanie zabójstwa w Opolu, ale aktu oskarżenia już nie będzie, natomiast po zakończeniu śledztwa zostanie skierowany do sądu wniosek o umorzenie postępowania i umieszczenie mężczyzny w zakładzie psychiatrycznym, a na razie nadal jest on tymczasowo aresztowany.
3: Czy to koniec Cristiano Ronaldo w portugalskiej reprezentacji?
2: Jeden z najlepszych piłkarzy w historii opuścił wczoraj zgrupowanie portugalskiej kadry, w tle konflikt z trenerem Jorge Jesusem.
3: Patryk Serwański z redakcji sportowej. Patryku, co mówią o tym portugalskie media?
5: Dzień dobry. Wyliczają, że od debiutu Ronaldo w reprezentacji minęło ponad 8 tysięcy dni. Przypominają, że w przeszłości piłkarz miał już napięte relacje z selekcjonerami. Teraz jednak opuścił zgrupowanie, a za to grozi mu kara finansowa, symboliczna oraz zawieszenie w reprezentacji. Jorge Jesus w ostatnim meczu przeciwko Norwegii kazał długo rozgrzewać się Ronaldo, ale ostatecznie nie wpuścił go na murawę. Każdy zawodnik czuje się źle, gdy rozgrzewa się przez 20-30 minut, a ostatecznie nie wchodzi do gry. Nikt nie byłby z tego zadowolony. Nikt, a już na pewno nie Chris, który ma taką pozycję. Tym bardziej nie ktoś taki jak Pele czy Maradona. Tak mówił wczoraj na konferencji portugalski szkoleniowiec. Ronaldo był wtedy na stadionie, szykował się do treningu. Uznał jednak, że Jesus bagatelizuje całą sprawę. Wrócił więc do hotelu, a do Kopenhagi przyleciał prywatny odrzutowiec piłkarza. Ronaldo w oświadczeniu napisał, że niebawem Portugalczycy poznają powody jego decyzji. Na razie jednak życzy kolegom z drużyny narodowej powodzenia w najbliższych meczach.
6: Sprawdzamy pogodę w regionie. Dzisiaj mieszkańcy Zakopanego na termometrach zobaczą maksymalnie 17 stopni. Podobnie w Kościelisku i Poroninie. W ciągu dnia niebo będzie prawie bezchmurne. Jedynie po południu mogą pojawić się niewielkie chmury. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południa. Ciśnienie stabilne utrzymuje się na poziomie około 1030 hektopaskali. Dobra wiadomość jest taka, że parasol się dzisiaj nie przyda. Już po godzinie 11:00 to czwartkowe przedpołudnie. W Radiu Alex sprawdzamy dla Was najciekawsze wydarzenia w regionie. Zostańcie z nami.

0: Przez cały październik mieszkańcy Nowego Targu mogą włączyć się w jesienną akcję sprzątania świata. To okazja, żeby wspólnie zadbać o najbliższe otoczenie i trochę posprzątać miasto. Worki na odpady i rękawiczki ochronne można odebrać w referacie gospodarki odpadami w Urzędzie Miasta. Po sprzątaniu trzeba tylko skontaktować się z referatem, żeby ustalić miejsce odbioru zebranych śmieci. A wy możecie już przygotowywać się na piątek, bo w Kościelisku odbędzie się druga część 19. Międzynarodowego Forum Górskiego. Tym razem tematem będzie pasterstwo w Tatrach, jego historia, tradycje i współczesne wyzwania. Początek o 13:00 w Domu Ludowym Związku Podhalan, a wcześniej będzie można spróbować potraw przygotowanych z regionalnych produktów.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Bolą cię stopy? A może dokuczają ci haluksy lub płaskostopie? Nie czekaj! Gabinet podologiczny Violetta Freidlich Gąsienica w Zakopanem pomoże ci pozbyć się odcisków modzeli, kurzajek, grzybicy i wrastających paznokci oraz dobierze indywidualne wkładki ortopedyczne. Odzyskaj komfort chodzenia. Zakopane, ulica Makuszyńskiego 1. Telefon 502-470-657. Wkładki ortopedyczne to wyrób medyczny. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę, firma Pol Invest Violetta Freidlich Gąsienica.
3: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
4: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Janie, skarpeta na pieniądze.
9: Się rozpadła.
10: Noż do 100.
9: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
7: Blik.
12: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
13: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: 3, 17, 40.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
0: Jaka pogoda dzisiaj w regionie? W Zakopanem maksymalnie 17 stopni, trochę cieplej w Nowym Targu, bo 20 stopni. Niebo będzie przez zdecydowaną większość dnia bezchmurne. Jeśli chodzi o wiatr, powieje raczej słaby i umiarkowany z południowego wschodu. Ciśnienie stabilne utrzymuje się na poziomie około 1030 hektopaskali. I jeszcze jedna dobra wiadomość na koniec. Parasol może dzisiaj leżeć w szafie.

0: Możecie już powoli przygotowywać się do weekendu, bo w sobotę w Rabce Zdroju odbędzie się rodzinny redyk. Początek o 14 na Placu Targowym. Głównym punktem będzie uroczyste zejście Stadtshall, czyli jeden z najbardziej charakterystycznych obrzędów związanych z pasterstwem. A wokół niego sporo góralskiej tradycji, muzyka i tańce, występy zespołów regionalnych, prezentacja dawnych zwyczajów pasterskich oraz regionalna kuchnia. Rodzinny redyk ma być okazją nie tylko do zobaczenia samego obrzędu, ale też do wspólnego celebrowania góralskiego dziedzictwa. Będzie można spotkać mieszkańców i gości Rabki Zdroju, posłuchać muzyki i przy okazji zobaczyć, jak wygląda tradycja, która od pokoleń jest ważną częścią kultury naszego regionu.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: Warszańska Agencja Rozwoju Promocji Kultury obchodzi swoje 20 urodziny. Początki nie były łatwe. W Ludźmierzu pokazany zostanie nietypowy film, który u wielu może wywołać duży przypływ sentymentu. O szczegółach już za chwilę. Władysław Bioły, zbliżają się wiadomości w południe.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Chcesz sprzedawać czy sprzedać? Chcesz kupować czy kupić? Z Remax Duo sprzedaż, kupisz, wynajmiesz. Bezpiecznie i szybko. Jesteśmy na rynku od 13 lat. Zaufaj naszemu doświadczeniu. Zapraszamy do naszych biur w Zakopanem, Nowym Targu, Krakowie. Znajdziesz nas na www.remax-polska.pl/duo.
4: Zapraszam, właściciel zespołu biur nieruchomości Remax Duo, Marta Zagórska.
5: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
6: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
5: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
6: Pokaż. No, fajne, pasuje.
7: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
8: Centrum Opiekuńcze w Rabce Zdroju oferuje komercyjną opiekę nad osobami wymagającymi całodobowego wsparcia i opieki medycznej. Oferta obejmuje pobyty długoterminowe, krótkoterminowe oraz dzienne, w których skład wchodzi rehabilitacja, opieka lekarska i pielęgniarska, terapia zajęciowa, zakwaterowanie oraz pełne całodzienne wyżywienie. Gorczańskie Centrum Rehabilitacji Długoterminowej. Rabka Zdrój, ulica Ditla 5. www.opieka.scru.pl. Telefon 18 26 76 305.
2: Po reklamie.
9: Przed chwilą minęła 12. Zapraszamy Was teraz na wiadomości.
0: Jest godzina 12. Władysław Bioły, wiadomości w południe. Ten rok obfituje w przeróżne jubileusze i rocznice. Jedne okrągłe bardziej, inne troszkę mniej. Do tych zdecydowanie okrąglejszych możemy zaliczyć 20 urodziny Tatrzańskiej Agencji Rozwoju Promocji i Kultury, a więc instytucji działającej w strukturach powiatu tatrzańskiego, która organizuje i promuje największe wydarzenia kulturalne na Skolnym Podhalu i części Śpisa. To jednak nie sićku, bo agencja w ciągu 20 roków podjęła się takich przedsięwzięć jak na przykład stworzenie marki tatrzańskiej czy organizacja europejskich targów produktów regionalnych, co na początku wcale nie było prostym zadaniem. 20 roków temu dalej istniała jeszcze dużo bariera językowo. Przyjechali Węgrzy i gadałem tak. Guja szaliowunk menich już dwidziung. A resztę jeden z Madziarów grzebie w tej kieszeni i wyciąga słownik lędziel Madziar. Nikt nie wiedział, co to jest. Nie tutaj takiego nie było. Choć zdarzały się znacznie poważniejsze problemy niż podkolorowane przez nos kwestie lingwistyczne.
10: Rówień Krupowa była wtedy po rekultywacji. Urząd Miasta bardzo nas pilnował, że nie wolno wjechać na trawę. No i tu wyszedł ten taki małe doświadczenie organizacyjne, jak chodziło o łowce. No bo chłopy wypuściły te łowce z auta, ale łowce wcale nie poszły do kosora, tylko poszły w swoją stronę praktycznie na tej równi Krupowej. Więc jak gruchły w te stoiska, ja goniła za tymi łowcami, składała spodnice. Wtedy pamiętam, było nawet podejrzenie, że to było wyreżyserowane. To nie była reżyseria, to był taki stres i były takie emocje, jak ja za tymi łowcami goniła i nie zresztą nie tylko ja. Wtedy pamiętam, było nawet podejrzenie, że to było wyreżyserowane. To nie była reżyseria, to był taki stres i były takie emocje, jak ja za tymi łowcami goniła i nie zresztą nie tylko ja. No to naprawdę to był cyrk.
0: Działa Radio Alex.

0: damentujemy. Jezus taki ekspres mają. I to tyle ze Zakopanego, a my zmieniamy temat. Prawdziwa grotka dla miłośników najnowszej historii naszego regionu. W Ludźmierskim Instytucie Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich już w najbliższą niedzielę odbędzie się pokaz amatorskich filmów z roków 49-76, które zostały nakręcone na Podhalu przez wizytujących swoją dawną ojczyznę góroli z oceanu. Więcej na ten temat zdradzi Agnieszka Zborowska.
1: Pokazujemy filmy z różnych miejscowości. Co jest ciekawe, to część tych miejscowości nie potrafimy zidentyfikować, więc tym bardziej zależy nam na wiedzy osób, które pamiętają jeszcze te czasy albo pamiętają, jak wyglądały te miejscowości kiedyś i pomogą nam trochę zidentyfikować te miejsca, być może rozpoznać również osoby.
0: Na koniec jeszcze ważna informacja ze stolicy Podhalu. Wczoraj po wieloletniej służbie na emeryturę przeszedł dotychczasowy rzecznik prasowy Nowotarskiej Państwowej Straży Pożarnej, młodszy brygadier Piotr Krygowski. Sićka koledzy z jednostki życzą panu Piotrowi przyjemnych i spokojnych roków w torze przed nim. Co więcej, chcieli nawet puścić Mendelsona na antenie, że niby na nową drogę zicio, ale to już byłaby złośliwość. Choć, nie powiem, dość śmieszno. Panie Piotrze, sićkiego dobrego. My za chwilę słyszymy się w prognozie pogody, a teraz wiadomości ze świata.
2: Prokuratura w Żywcu rozpoczęła śledztwo dotyczące wczorajszego śmiertelnego wypadku w tym mieście. Jak mówiliśmy w faktach, potrąceni zostali tam piesi. Jedna osoba zmarła. Marcin Buczek. Witamy, Marcinie. Co do tej pory wiadomo o tym wypadku?
3: Z bardzo wstępnych ustaleń wynika, że najprawdopodobniej kierowca auta osobowego wjechał w dwie osoby, które były na przejściu dla pieszych. Następnie to auto uderzyło w kolejny samochód. Piesi zostali zabrani do szpitala i jedna z tych osób zmarła. Do szpitala śmigłowcem zabrano wczoraj także kierowcę, który wjechał w to przejście. Jak powiedział mi prokurator, na razie mężczyzny nie można przesłuchać. Pobrano mu jedynie krew do badań, żeby sprawdzić, w jakim stanie prowadził samochód. I niestety jest jeszcze kolejna śmiertelna ofiara wypadków, do jakich doszło minionej doby tu w Śląskiem. Do drugiej tragedii doszło na drodze S1. Tam także ofiara wypadku po kilku godzinach zmarła w szpitalu.
2: Ciężarówka wjechała w blok przy ulicy Klimeckiego w Krakowie. Kierowca najpewniej zasłabł za kierownicą. Zabrano go do szpitala, przekazał nam dyżurny małopolskich strażaków. Mieszkańcom budynku nic się nie stało. Na miejscu pracuje nadzór budowlany, który oceni, czy blok został uszkodzony. Znów będzie grał Hey Now na cztery strony świata. Hey Nalista wraca na wieżę poznańskiego ratusza. Przez ostatni rok ze względu na remont elewacji budynku grał z balkonu na drugim piętrze. Trzeci najstarszy Hey Now w Polsce znów wybrzmi z wieży ratusza.
4: Kiedyś Hey Nalista urzędował na wieży całą dobę. Oni się tam oczywiście zmieniali, ale ich zadaniem było na przykład pilnowanie, czy gdzieś się coś nie pali i natychmiast sygnalizowanie tego. Ale mieli też bardziej prozaiczne zadania. To hejnaliści wyznaczali dźwiękiem swoich instrumentów porę handlu w mieście. To oni nadawali miastu pewien rytm, więc mieli bardzo ważną funkcję, która dzisiaj jest zredukowana, ale również bardzo ważna, bo to jest element tożsamości miasta.
2: Wspomina Paweł Oses z Muzeum Narodowego w Poznaniu, które jest gospodarzem poznańskiego ratusza.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji i sklepu internetowego Schronisko Bukowina. schroniskobukowina.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Piątek pogodny i ciepły. Tegoroczna jesień po pierwszym niezbyt przyjemnym uderzeniu jak na razie spisuje się bardzo przyzwoicie. Słonko i wysokie temperatury mają jednak swoją cenę. Dalej utrzymuje się susza, choć sytuacja ostatnio trochę się poprawiła. Termometry pokazują jutro od 18 stopni w Zakopanem do 22 w Jabłonce i Nowym Targu. Na horyzoncie nie widać na razie żadnych poważniejszych zmian. To sićku! My słyszymy się jutro punktualnie o 12 w Władysław Biały. Jaha!
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji i sklepu internetowego Schronisko Bukowina. schroniskobukowina.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
7: No i proszę, już prawie weekend, bo to czwartek. No i nowy miesiąc rozpoczynamy, 1 października. Danuta, Remigiusz, Teresa i Julia świętują swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego, a ja nazywam się

0: Teraz będzie mała lekcja historii, w której zawierać się będą informacje ze świata motoryzacji i kosmosu, no bo na przykład to właśnie 1 października z taśmy produkcyjnej w Detroit zjechał pierwszy egzemplarz Forda Model T. Samochód, no, był właściwie przystępny cenowo dla przeciętnego obywatela. No i w tym dniu też oficjalnie rozpoczęła pracę NASA. To był rok 1958, ale jednym z najbardziej przełomowych wydarzeń dla ludzkości była premiera pierwszej komercyjnej płyty kompaktowej. To było w Japonii w 1982 i pierwszym krążkiem, który trafił do sprzedaży razem z odtwarzaczem kompakt dysków, była płyta Billego Joela. Tyle o historii, a już za chwilę o przyszłości. Za naszymi oknami.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Największe centrum samochodowe na Podhalu ASMB Boroń zaprasza do salonu Jack. Spełnij marzenia i kup pick-upa 4x4 za 100 tysięcy złotych netto i ruszaj w teren. Planujesz długą podróż? Wybierz komfortowy rodzinny SUV Jack JS8 Pro za 109 tysięcy 900 złotych w kredycie 0% i z polisą za złotówkę. Zobacz też dynamicznego sedana J7 już od 89 tysięcy 900 złotych z automatyczną skrzynią biegów. Nowy Targ Krakowska 3.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: Dużo dobrego!
8: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego!
9: Janie, skarpeta na pieniądze.
10: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
10: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
12: Blik.
13: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
16: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
17: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
18: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
19: Po reklamie.
0: Dzisiaj w Zakopanem, ale też i w Szczawnicy, Nowym Targu i nawet Bielsku Białej. Bezchmurne niebo, dużo słońca, do 19 stopni. Wiatr będzie wiał słaby ze wschodu. Ciśnienie dziś dosyć wysokie, bo wynosić ma 1031 hektopaskali, a więc sytuacja biometeo będzie korzystna. Jutro powtórka słonecznej pogody, temperatura wzrośnie do nawet 22 stopni, a wiatr będzie umiarkowany.

0: Tuż po 12 składaliśmy życzenia imieninowe. Pora teraz na tych, którzy przyszli na świat 1 października. To Jimmy Carter, 39. prezydent Stanów Zjednoczonych, była premier Wielkiej Brytanii, Theresa May, ale również ktoś, kto był pionierem lotnictwa i założycielem firmy Boeing Company, czyli William Boeing. W tym dniu na świat przyszedł też Richard Harris, którego pewnie znacie m.in. z roli Albusa Dumbledora w pierwszych dwóch filmach o Harrym Potterze. To też ktoś, kto popularyzuje muzykę klasyczną na świecie, Andrea Rieu, a także Ignacy Jan Paderewski, Wojciech Smarzowski i Jerzy Skolimowski, nie mylić ze Skolimem. W tym dniu urodził się również genialny piłkarz Kazimierz Dejna. A wszystkim tym, którzy mają swoje urodziny i nas słuchają, wszystkiego najlepszego.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
2: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3%.

0: na witaj.pl/zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Miejsce, w którym spotykają się tradycja, przyroda i przygoda? Pieniński przełom Dunajca. Daj się zachwycić jego piękną z pokładu Łodzi Flisackiej. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich zaprasza na spływy jedną z najbardziej urokliwych rzek w kraju. Przeżyj wspaniałą przygodę w bezpiecznych i komfortowych warunkach. Indywidualnie lub grupowo. Pływamy codziennie, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji biletów. Szczegóły na flisacy.pl.
4: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów, Zakopane, Szymony 3A. Telefon 790 200 020.

serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.

0: Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Już niedługo 13. U nas oczywiście o tej porze pojawią się najnowsze wiadomości. Będzie region, kraj i świat, a potem wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie w czwartkowe wczesne popołudnie.
1: Kilka interwencji toprowców w górach, w wyższych partiach, warunki już zimowe. Andrzej Bargiel wyruszył na kolejny szczyt w wiadomościach Radia Alex. Będzie też o problemach polskich piłkarzy. Trener Urban przyznaje, że bramki tracimy zbyt łatwo. Anna Kruszewska, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
5: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
6: Tak, już mam tego dość, Zosieńko. Musimy wymienić na nowe.
5: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
6: Pokaż. No, fajne, pasuje.
7: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: A teraz na naszej antenie w roli głównej najnowsze wiadomości z regionu, kraju i świata. Minęła 13.
3: Anna Kruszewska, witam i zapraszam. W wyższych partiach Tatr panują już zimowe warunki, a mimo ostrzeżeń topr turyści nadal ruszają w góry bez odpowiedniego przygotowania. W ostatnich dniach ratownicy mieli kilka poważnych interwencji. Turysta spadł z około 80 metrów na szlaku na Świnicką Przełęcz i doznał ciężkiego urazu głowy. W Zawartowym Żlebie kolejny turysta poślizgnął się na śniegu i zsunął około 200 metrów. Z poważnym urazem klatki piersiowej trafił do szpitala w Zakopanem. Topr ewakuował też 5-osobową grupę z Ukrainy, w tym 10-letnie dziecko oraz turystów z Izraela, którzy utknęli w żlebie Kulczyńskiego. Wszystkie akcje wymagały użycia śmigłowca.
4: O tym się mówi w regionie.
3: Andrzej Bargiel, pochodzący z Łętowni, a od około 16 roku życia mieszkający w Zakopanem, wybitny sportowiec, ruszył na Daula Gir. To kolejny niezwykle ambitny cel, wejścia na szczyt bez użycia tlenu, a następnie zjechania na nartach. Joanna Chmiel.
5: Siódmy najwyższy szczyt świata, liczący 8167 metrów, to jedna z najbardziej wymagających narciarsko gór Himalajów, bo nie dosyć, że stroma, to techniczna i mocno eksponowana. Jeżeli pogoda pozwoli i plany się powiodą, 38-latek zostanie drugim narciarzem w historii, który dokona pełnego zjazdu z Białej Góry. 3 lata temu udało się to Bartkowi Ziemskiemu. Przypomnę, to druga w 2026 roku wyprawa Bargiela. 30 czerwca dokonał historycznego wyczynu na Nanga Parbat, gdzie jako pierwszy człowiek w historii bez użycia tlenu wspiął się na szczyt i od wierzchołka, czyli 8126 metrów, zjechał na nartach do końca możliwych warunków śnieżnych.
3: O pozostałych dokonaniach Andrzeja Bargiela przeczytacie na radioalex.com.pl.
4: Twoje sprawy.
3: Masz w domu zniszczoną lub nie nadającą się już do noszenia odzież i tekstylia? Przekaż je podczas mobilnej zbiórki, podpowiada mieszkańcom Nowego Targu Urząd Miejski. W godzinach od 9 do 17 przyjmowane będą m.in. zużyta odzież, obuwie, pościel, ręczniki, zasłony i firany, koce oraz inne tekstylia domowe. Najbliższa okazja jutro na parkingu w rejonie nieruchomości Grel 70. Następne planowane są w kolejne piątki aż do 6 listopada. Gdzie dokładnie, to możecie sprawdzić w naszym portalu. Co ważnego w kraju i na świecie sprawdziła Anna Wachowska.
6: Narażenie na utratę życia lub zdrowia. Pod takim kątem prowadzone jest śledztwo w sprawie przesyłki, która trafiła wczoraj do żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Po jej otwarciu do szpitala trafiły 3 osoby. Sprawę bada prokuratura okręgowa w Lublinie, na której konferencji był reporter Dominik Smaga. Dominiku, co wiadomo o żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu? Po jej otwarciu do szpitala trafiły 3 osoby. Sprawę bada prokuratura okręgowa w Lublinie, na której konferencji był reporter Dominik Smaga. Dominiku, co wiadomo o tej przesyłce?
7: Dzień dobry. Przyniósł ją listonosz, przyjęła cywilna.

0: pytać, jakie było rozpoznanie lekarskie, prokurator nie ujawnia ani tego, czy przesyłka miała ślady przejścia przez niemiecką pocztę. Nie wykryto na niej skażeń, ale przekazano do dalszych badań. Prokuratura ustala, czy w ogóle jest związek między listem a dolegliwościami u trzech osób, czy to tylko zbieg okoliczności. Lublin, Dominik Smaga.
1: Ostatnio naszym problemem są stałe fragmenty gry. Rzeczywiście bramki tracimy zbyt łatwo, mówi selekcjoner polskich piłkarzy Jan Urban. Jutro biało-czerwoni zagrają z Rumunią w Lidze Narodów. W miejscowości Kępe na Mazowszu, gdzie przebywa nasza reprezentacja, jest Patryk Serwański. Patryku, jak po ostatnich wynikach to spotkanie traktuje selekcjoner?
2: Nie mam poczucia, że będę jutro grał o posadę, uważa Jan Urban. Jeśli będę myślał w taki sposób, no to nie będę koncentrował się na tym, co najważniejsze, opisuje selekcjoner, ale też ma świadomość, że po ostatnich meczach odżyła dyskusja o przyszłości naszej reprezentacji. No i możliwego zwolnienia go z funkcji trenera kadry.
3: Powiem wam szczerze, wiedziałem, co się będzie działo, nie zaglądając za dużo, natomiast wiem, no bo za długo żyję w tym kraju, żeby nie wiedzieć, że jeśli nie ma wyników, no to jest po prostu tak zwana jazda.
2: Podkreślał Urban, zdaniem naszego szkoleniowca, coraz lepiej na treningach prezentuje się Robert Lewandowski. No jego dobra gra w meczu z Rumunią, jego doświadczenie mogą być bardzo pomocne.
4: A teraz pora na informacje o pogodzie dla Zakopanego, Szczawnicy, Nowego Targu i Bielska Białej. Te właśnie miasta dla was wybrałem. Przez najbliższe dni brak będzie opadów deszczu. Stabilna temperatura powinna oscylować w okolicach 18-20 stopni. Wiać ma ze wschodu. Tak zwany biometr będzie neutralny albo też korzystny. Dzisiaj mamy 1 października i na pewno nie można o tym dniu powiedzieć, że jest to pusty dzień, jeśli chodzi o święto nietypowe. Wymienię kilka z nich. Dzień wegetarianizmu, Dzień pracownika ochrony zdrowia, Dzień osób starszych i Dzień ptaków. A my wybraliśmy na tę godzinę same orły i sokoły, jeśli chodzi o muzykę. Przekonajcie się na własne uszy. Łukasz Tymków, zapraszam.

0: A teraz w Radiu Alex będzie ważna informacja dla kierowców, zwłaszcza ci, którzy planują być w Ochotnicy Górnej w sobotę. Tam od 14 do 16 zamknięta będzie droga na osiedlu Jamne. A wszystko dlatego, że będzie w tym czasie przejście stada owiec w ramach jesiennego redyku. No i władze proszą o to, żeby nie parkować wzdłuż drogi, a auta zostawiać na parkingu przy kościele. Stamtąd na osiedle Jamne dojedziecie bezpłatnymi busami od jazdy o 12, 12.30, 13, 13.30. Można też przejść się pieszo. Taki spacer powinien zająć wam jakieś 35 minut, a w tym czasie polecam na słuchawki włączyć sobie sobotni program Radio Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Bolą cię stopy? A może dokuczają ci haluksy lub płaskostopie? Nie czekaj! Gabinet podologiczny Violetta Freidlich Gąsienica w Zakopanem pomoże ci pozbyć się odcisków modzeli, kurzajek, grzybicy i wrastających paznokci oraz dobierze indywidualne wkładki ortopedyczne. Odzyskaj komfort chodzenia. Zakopane, ulica Makuszyńskiego 1. Telefon 502 470 657. Wkładki ortopedyczne to wyrób medyczny. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę, firma Pol Invest, Violetta Freidlich Gąsienica.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Staszek, twój dom nowy?
7: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
6: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
7: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
6: Oleś musiał zapłacić?
7: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
6: Daj numer do Eko Podhale.
7: 733-049-049.
8: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
20: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
21: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
20: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland. Po reklamie.
0: Do końca tygodnia i w Beskidach, i na Podhalu dużo słońca, umiarkowana temperatura maksymalna na poziomie od 18 do nawet 22 stopni. Wiatr nie będzie przekraczał w porywach 15 km na godzinę. Sytuacja biometeo zachowa sprzyjające parametry, a to wszystko ze względu na wartości ciśnienia, które będzie na dosyć wysokim poziomie w okolicach 1030 hektopaskali.

0: To Robin Cook, jeden z bardziej rozpoznawalnych hitów lat 80. w wersji już z lat 90. Tymczasem jedna z najbardziej oryginalnej, niepowtarzalnej polskiej scenicznej osobowości pojawi się 9 października o 19 w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Targu. To Maciej Maleńczuk z koncertem Exclusive Concert. Będziemy mieli dla Was 3 podwójne zaproszenia. No, jak je zdobyć? Musicie tutaj bardzo pilnie obserwować naszego Facebooka. Tam już wkrótce pojawią się wszystkie wskazówki. A w Radiu Alex, zanim wskazówka ta dłuższa na zegarze będzie na 12, a ta krótsza na 2, pojawi się jeszcze bardzo sympatyczny zestaw muzyki wybranej dla Ciebie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Strój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Szukasz wyjątkowego miejsca na kolację w sercu Zakopanego? Poznaj Rispetto, restaurację, w której włoski smak spotyka się z klimatem Tatr. Zapraszamy na domowe makarony, prawdziwą włoską pizzę, świeże owoce morza i soczyste steki. Zabierz bliską osobę i spędźcie razem wyjątkowy wieczór w atmosferze Italii. Rispetto Zakopane, ulica Piłsudskiego 4, powyżej Oczka Wodnego. Śledźcie nasze social media i poznajcie najnowsze smaki oraz wydarzenia. Rispetto, tu Włochy spotykają Tatry.
5: Po reklamie.
6: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: tej godzinie przekonywaliśmy was o tym, że parę fajnych rzeczy będzie działo się w naszym regionie w najbliższym czasie. I to nie jest ostatnie słowo w tej sprawie. Zostańcie z nami, już za chwilę wiadomości.
1: Będą utrudnienia w ruchu w Ochotnicy Górnej. Posłuchajcie kiedy i dlaczego. Za chwilę także szczegóły kolejnej edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego i nowa opinia biegłych w sprawie ataku w klasztorze w Jarosławiu. Więcej już o 14:00. Anna Kruszewska, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
4: Tak, już mam tego dość, Zosieńko. Musimy wymienić na nowe.
3: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
4: Pokaż. No, fajne, pasuje.
2: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl. Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów Zakopane Szymony 3A. Telefon 790 200 020.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: No i przed chwilą minęła 14. U nas to czas na wiadomości.
6: W Ochotnicy Górnej będą czasowe utrudnienia w ruchu. To już w najbliższą sobotę w godzinach od 14 do 16 będzie zamknięta droga na osiedlu Jamne. Ograniczenie związane jest z przejściem stada owiec podczas jesiennego rydyku i nie dotyczy mieszkańców osiedla. Organizatorzy proszą kierowców, by nie parkowali wzdłuż drogi prowadzącej do osiedla Jamnego. Samochody można zostawić na parkingu przy kościele w Ochotnicy Górnej. Dla uczestników rydyku przygotowano bezpłatny bus, który będzie kursował z parkingu przy kościele do kaplicy na osiedlu Jamne.
7: To są wiadomości z Podhala.
6: Blisko 3 miliony złotych będzie kosztować budowa nowej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół imienia Bohaterów Westerplatte w Jabłonce. Umowę na realizację inwestycji podpisano w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu. Powstanie tam m.in. boisko wielofunkcyjne, bieżnia, skocznia do skoków dali, rzutnia do pchnięcia kulą. Teren zyska też oświetlenie, drogę pożarową i miejsca postojowe. Prace mają zakończyć się w lipcu przyszłego roku. 9. Edycja budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego rozstrzygnięta. Na zadania, w tym z naszego regionu, zagłosowało prawie 500 000 mieszkańców. Na ich wykonanie łącznie przekazanych zostanie 16 milionów złotych. O szczegółach Joanna Chmiel.
8: Pieniądze podzielone zostaną na 42 programy. Najwięcej z nich dotyczy piłki nożnej oraz siatkówki. No a projekty kulturalne obejmą m.in. warsztaty, koncerty, zakup instrumentów i strojów oraz działania promujące lokalną kulturę. Jedyny zdrowotny zakłada remont basenu rehabilitacyjnego wraz z zapleczem w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Zakopanem. Są także inne zadania z naszego regionu, ale pełna lista zwycięzców dostępna jest na małopolskiej stronie. I uwaga, podczas gali w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie zainaugurowano też 10. edycję budżetu. I tu już 1 października rozpoczyna się nabór zadań. Szczegóły znajdziecie na radioalex.pl.
7: Radio Alex poleca.
6: Pierwszy piknik organizacji pozarządowych odbędzie się w Zakopanem w najbliższą sobotę w godzinach od 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. To nie tylko wspólna zabawa z mieszkańcami oraz turystami, ale także wyjątkowa okazja, aby poznać lokalne organizacje, ich działalność i ludzi, którzy z pasją angażują się w życie miasta. W programie pikniku m.in. strefy sportowa, dobrej książki i relaksu, występy przedszkolaków i uczniów zakopiańskich szkół, warsztaty rękodzielnicze z PTTK, aktywności seniorów, wirtualna strzelnica TG Soku czy pokazy służb mundurowych. Warto tam zajrzeć, warto posłuchać także informacji, które przygotowała Anna Wachowska.
9: Wciąż nie ma zgody lekarzy na przesłuchanie i chora M, mężczyzny, który w zeszłym tygodniu zaatakował nożem 5 osób w klasztorze w Jarosławiu na Podkarpaciu. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu otrzymała właśnie opinię biegłych psychiatrów w sprawie Ukraińca. Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Krzysztofie, co jest w tym dokumencie?
10: Biegli zbadali chora M i stwierdzili, że jego stan zdrowia wciąż nie pozwala na spotkanie z prokuratorem. Jak napisano, mężczyzna w dalszym ciągu ujawnia objawy psychotyczne. Nie ma więc możliwości przesłuchania go i ogłoszenia mu zarzutów, tak mówiła mi prokurator Małgorzata Taciuk-Kurasiewicz, dodając, że jest jednak pewien progres.
11: Biegli stwierdzili, że
10: objawy psychotyczne. Nie ma więc możliwości przesłuchania go i ogłoszenia mu zarzutów, tak mówiła mi prokurator Małgorzata Taciuk-Kurasiewicz, dodając, że jest jednak pewien progres.
11: Biegli stwierdzili, że dostrzegają pewną, lecz jeszcze nieznaczną i

0: Poza terytorium Ukrainy, które produkują broń dla Kijowa, będą bezpieczne. Artykuł 5, przypominamy, mówi, że zbrojny atak na jedno państwo NATO jest traktowany jako atak na wszystkich sojuszników. Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co jeszcze mówił unijny komisarz?
1: Komisarz mówił, że Unia i NATO nie zamierzają dać się zastraszyć rosyjskim groźbom, także nuklearnym. W odpowiedzi na rosyjskie ataki hybrydowe Europa powinna być gotowa na bolesną odpowiedź dla Rosji, ale nie chciał ujawnić, na czym miałaby ona polegać. Podobnie wypowiedział się generał Piotr Błazeusz, polski przedstawiciel wojskowy przy NATO.
2: Może powinniśmy być troszkę bardziej proaktywni. Może powinniśmy też nie obawiać się, akceptując pewien stopień ryzyka, żeby odpowiedzieć bardziej stanowczo.
1: Chodzi o skoordynowaną odpowiedź NATO i Unii z wykorzystaniem instrumentów ekonomicznych, sankcyjnych, informacyjnych i technologicznych. Jak podsumował polski generał, chodzi o to, żeby Rosja zrozumiała, że nie ma szans.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
4: Dzisiaj na pewno nie będzie padać, za to będzie dużo promieni słonecznych w naszym regionie. Zakopanem, Szczebnicy i Nowym Targu, a także w Bielsku Białej też ciepło, do 19 stopni. Wiatr, jego siła właściwie nie powinna przekroczyć 10 km na godzinę, do tego będzie korzystny biometr. Natomiast jutro nie będzie zmian, chyba że na lepsze. Ma być słonecznie, słaby wiatr, a na termometrach maksymalnie 22 stopnie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
4: Ci, którzy skończyli pracę o 14, czyli dosłownie chwilę temu, mają już wolne i tylko dobę do weekendu. Dzisiaj 1 października i dziś Międzynarodowy Dzień Muzyki. Ta wybrana dla Ciebie już startuje. Łukasz Tymków, zapraszam.

0: Co najmniej kilka pokoleń śledziło przygody Janosika, którego grał Marek Perepeczko. No i właśnie będzie nie lada gratka dla fanów zarówno serialu, jak i przede wszystkim samego aktora, bo jutro w Kościelisku o 17 w Gminnej Bibliotece Publicznej spotkanie wokół biografii Marka Perepeczki pod tytułem Samotność Janosika. O kultowej roli, burzliwej karierze, emigracji i powrocie na ekrany opowie autor tej książki, dziennikarz Marek Szymański. Wstęp na spotkanie przy ulicy Nędzy Kubińca jest wolny. A w radiu Aleksiusz za chwilę o tym, jak będzie wyglądała pogoda nie tylko jutro, ale i pojutrze i w niedzielę.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm. Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.

0: Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Po reklamie.
2: Do końca tygodnia w naszym regionie będzie przewaga pogodnego nieba. Najwyższych temperatur spodziewamy się w Bielsku do 22 stopni, a w Nowym Targu, Szczawnicy czy w Zakopanem będzie około 19 stopni. Ciśnienie na bardzo bezpiecznym i korzystnym dla nas poziomie około 1031 hektopaskali.

0: Zdaje się, de wiosny robi się porządki, nie? Jest nawet takie powiedzenie, że pora zrobić wiosenne porządki, ale jesienne też mogą być, tym bardziej, że jest ku temu świetna okazja. Jeżeli macie w domu niepotrzebne ubrania, ręczniki czy firany, no to nowy targ rusza z mobilną zbiórką tekstyliów. Już jutro od 13 do 17 zniszczoną odzież będzie można oddać na parkingu przy ulicy Grel 70. W kolejne piątki akcja odwiedzi m.in. Halę Lodową czy Plac Ewry. Przejrzyjcie więc szafy, przekażcie wieść sąsiadom, a potem spotkajcie się na zbiórce.
1: Radio Alex.
2: Reklama.

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
2: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Trzecia godzina popołudnia w pierwszym dniu października już prawie za nami. Mamy też dzisiaj, przypominam, Międzynarodowy Dzień Muzyki, a więc wyciągnijmy z tego dnia absolutne maksimum w tej kwestii. Zostańcie z nami po wiadomościach, wracamy z jeszcze większą porcją dźwięków pod hasłem Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Chciał przeprowadzić zamach terrorystyczny i zabić policjanta. W rękach warszawskich funkcjonariuszy jest 15-letni obywatel Ukrainy. O tym już za chwilę w części informacji z kraju, a z naszego regionu przebudowa drogi powiatowej z Charkowej do Tylmanowej i referendum w sprawie odwołania wójta gminy Szaflary. Anna Kruszewska, polecam wiadomości Radia Alex o 15.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Bolą Cię stopy? A może dokuczają Ci haluksy lub płaskostopie? Nie czekaj! Gabinet podologiczny Violetta Freidlich Gąsienice w Zakopanem pomoże Ci pozbyć się odcisków modzeli, kurzajek, grzybicy i wrastających paznokci oraz dobierze indywidualne wkładki ortopedyczne. Odzyskaj komfort chodzenia. Zakopane, ulica Makuszyńskiego 1. Telefon 502-470-657. Wkładki ortopedyczne to wyrób medyczny. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę, firma Pol Invest Violetta Freidlich Gąsienica.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Przed chwilą minęła 15, a przed nami kolejne wiadomości.
3: Referendum w sprawie odwołania wójta gminy Szaflary odbędzie się w najbliższą niedzielę. Od tego zaczynamy. Anna Kruszewska. Przeciwnicy Rafała Szkaradzińskiego zarzucają mu nierównomierny rozwój gminy, brak komunikacji z mieszkańcami, wzrost zadłużenia, uciążliwości i problemy związane z inwestycjami, w tym z kontrowersyjnym odwiertem geotermalnym.
4: Nie mam nic do wójta, poza tym mi się wydaje, że jest wszystko okej.
5: Ja uważam to za stracone pieniądze. Kilku sobie ubzdurało, że może się dostać gdzieś do stołków, i myślą, że to wszyscy ich poprą. A to jest tylko według mnie typowa zagrywka polityczna, nic więcej. Tym bardziej, że naszemu wójtowi zostało nie ile, półtora, dwa lata do końca kadencji. Także to bezsensowne.
6: Wybiera się pan na referendum?
7: Nie.
6: Czemu nie?
7: No bo dla mnie wuj jest w porządku. My pochodzimy z Boru, wioska obok, i też dla nas dużo zrobił. Remiza odnowił, drogi nam porządek z drogami porobił. No, nie ma mu co zarzucić.
3: Żeby referendum w gminie Szaflary było ważne, do urn musi pójść co najmniej 2159 głosujących. Opinie na jego temat zebrała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. Jest umowa na przebudowę drogi powiatowej z Charklowej do Tylmanowej na odcinku w Knorowie. Prace obejmą poszerzenie jezdni, nową nawierzchnię, budowę chodników, poboczy i peronu autobusowego. Przebudowane zostaną też zjazdy i odcinki ścieżek rowerowych, a istniejący most przejdzie remont. Powstaną również nowe rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pieszych. Koszt to 5 800 000 zł. Inwestycja będzie finansowana po połowie przez powiat nowotarski i gminę Nowy Targ. Wykonawca ma 240 dni na realizację zadania od dnia podpisania umowy.
8: Wiadomości w Radiu Alex.
3: 6 milionów złotych dofinansowania na zakup 3 elektrycznych autobusów otrzyma Zakopane. Tak zdecydował podczas ostatniego posiedzenia zarząd województwa małopolskiego.
9: Zastąpią one 3 już wyeksploatowane pojazdy. Będą mogły przewieźć 85 pasażerów, w tym minimum 26 jest siedzących. Autobusy zostaną wyposażone w baterie litowo-jonowe, umożliwiające przejechanie co najmniej 100 km na jednym ładowaniu. Jest też system rekuperacji energii. Wartość 10 milionów złotych. Dofinansowanie z funduszy europejskich 6 milionów. Zakupiony tabor będzie wyposażony w kasowniki, system informacji pasażerskiej, rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo i komfort, a także dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
3: To była Joanna Chmiel. Dziękuję. Czas na Annę Wachowską i informacje z kraju i ze świata.
10: Policja z warszawskiego Żoliborza zatrzymała 15-latka, który szukał w internecie informacji, jak dokonać zamachu terrorystycznego. Na linii Jakub Rybski. Witaj, Jakubie.
11: Dzień dobry, jestem.
10: Jak policjanci wpadli na trop nastolatka?
11: Stołeczni funkcjonariusze otrzymali informację o aktywności 15-latka z Ukrainy w internecie. Nieletni miał wyszukiwać treści dotyczące możliwości przeprowadzenia zamachu terrorystycznego w centrum handlowym oraz zabójstwa policjanta. Służby ustaliły jego tożsamość i adres zamieszkania. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli laptopa i telefon nastolatka, które przekazali biegłym. Sąd zdecydował już, że 15-latek najbliższe 3 miesiące spędzi w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. O dalszym losie nieletniego zdecyduje sąd rodzinny.
10: Francuskie szkoły i uczelnie sparaliżowane przez protesty. Do uczniów i pracowników szkół, którzy domagają się poprawy warunków nauki i pracy, dołączyli studenci. Wśród protestujących są także chuligani, którzy atakowali policjantów i podpalili budynek szkoły, informuje francuski korespondent Marek Gładysz.
12: Demonstranci podpalili liceum w Nantes na zachodzie kraju. Płomienie zniszczyły dużą część budynku, który grozi zawaleniem się. W Marsylii grupy zamaskowanych młodych ludzi zaczęły podpalać autobusy. Kiedy przyjechali strażacy, ich wóz został również podpalony. W niezniszczonych miastach płoną uliczne barykady. Premier Sebastian Lecornu zapowiedział zwołanie narady rządowego sztabu krypy zamaskowanych młodych ludzi. Zaczęły podpalać autobusy. Kiedy przyjechali strażacy, ich wóz został również podpalony. W niezniszczonych miastach płoną uliczne barykady. Premier Sebastian Lecornu zapowiedział zwołanie narady rządowego sztabu kryzysowego. W starciach ulicznych rannych zostało już ponad 200 osób.

Dzisiejsze popołudnie i wieczór na Podhalu w Pieninach i Beskidach pod znakiem pogodnego nieba. W Zakopanem i Nowym Targu będzie do 17 stopni, najcieplej w Bielsku do 21. Wieczorem pogodnie, ale chłodniej, od 9 do 12 stopni. Wiać będzie słabo, ciśnienie wysokie, wciąż 1030 hektopaskali wynosi, a więc biometr jest korzystny. Jutro bardzo podobna pogoda, dużo słońca i ciepło. To jest czwartek, to jest pierwszy dzień października. Rozpoczęliśmy nowy miesiąc. Do Sylwestra zostało nam około 90. No a przed nami kolejna godzina z muzyką wybraną dla ciebie. Łukasz Tymków, zapraszam.

0: teraz dobra informacja dla tych, którzy mieszkają w Jabłonce, bo od poniedziałku sprawy związane z rejestracją samochodów będziecie mogli załatwić na miejscu bez konieczności jeżdżenia do Nowego Targu. Od 5 października w Urzędzie Gminy Jabłonka będzie działała już filia Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. Wydział będzie usytuowany na drugim piętrze. A ja sobie przypominam, że są w życiu każdego posiadacza samochodu dwa szczęśliwe momenty. Pierwszy to jak go kupuje, a drugi jak sprzedaje. Też mam coś do sprzedania, ale nie jest to żaden samochód, tylko najnowsza prognoza pogody. Już za chwilę na naszej antenie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: Największe centrum samochodowe na Podhalu SMB Boroń zaprasza do salonu Jack. Spełnij marzenia i kup pick-upa 4x4 za 100 tysięcy złotych netto i ruszaj w teren. Planujesz długą podróż? Wybierz komfortowy rodzinny SUV Jack JS8 Pro za 109 tysięcy 900 złotych w kredycie 0% i z polisą za złotówkę. Zobacz też dynamicznego sedana J7 już od 89 tysięcy 900 złotych z automatyczną skrzynią biegów. Nowy Targ Krakowska 3.
7: Dużo dobrego.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ukośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
13: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
14: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
13: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
14: Pokaż. No, fajne, pasuje.
15: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
16: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
2: Po reklamie.
0: W najbliższych dniach w Zakopanem najwyżej 17 stopni, w Szczawnicy i Nowym Targu do 19, a w Bielsku Białej aż 22. Do końca tygodnia będzie dużo słońca, a wiać ma słabo ze wschodu. Na Podhalu chwilami wiatr może być jednak umiarkowany.

0: Weekend tuż, a w sobotę trzeba pójść do Doliny Roztoki, a dokładniej do schroniska w Dolinie Roztoki. A to było dlatego, że jest wyjątkowa okazja. Stulecie śmierci legendarnego muzykanta Bartusia Obrochty, który zresztą sam prowadził to schronisko 100 lat temu. Początek o 18:00 będą góry, stare podhalańskie nuty na żywo w wykonaniu kapeli Obrochtów. Będzie też premiera książki. No i oczywiście świetny klimat. Roztoka czeka, nie może was tam zabraknąć. I niech was nie zabraknie też przy radioodbiornikach za chwilę, kiedy wróci muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
2: Po reklamie.

0: Już niedługo 16, wiele osób będzie kończyło pracę i zostanie im dokładnie doba do weekendu. A jak ten weekend będzie wyglądał za oknami, o tym na pewno jeszcze będziemy mówili po 16. Zostańcie z nami, za chwilę wiadomości.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Po reklamie.
0: Czas na wiadomości na naszej antenie, bo minęła 16.
5: Prawie 1400 razy hakerzy atakowali sektor zdrowia. Chodzi o okres od stycznia do września. Incydentów było o niemal 1/3 więcej niż przed rokiem. Jakub Rybski, witaj.
6: Dzień dobry, jestem.
5: Jakie najczęściej były to ataki?
6: Przede wszystkim oszustwa sieciowe, takie jak phishing. Było ich prawie 400. Hakerzy bardzo często wykorzystują też podatność systemów na ataki, szukają luk w oprogramowaniu i wykorzystują słabości infrastruktury cyfrowej.
7: Są grupy hakerskie z całego świata rozproszone, które są sfokusowane na pozyskiwanie środków finansowych, kradzieże po prostu takie czy inne. Grupy hakerskie są też związane z obcymi rządami.
6: Mówił mi Jeremi Olechnowicz, dyrektor pionu eksploatacji systemów teleinformatycznych w Centrum E-Zdrowia. Olechnowicz dodaje, że liczba ataków z roku na rok będzie rosła. Problem jest jeszcze jeden. Nowe wytyczne dotyczące cyberbezpieczeństwa sektora ochrony zdrowia zaczną obowiązywać dopiero w przyszłym roku. Do tego czasu odpowiednie instytucje nie będą mogły wymagać od firm dodatkowych zabezpieczeń.
5: Dziś o 20:00 Karol Nawrocki wygłosi orędzie, poinformował o tym szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Nie wiadomo na razie, czego będzie dotyczyć wystąpienie głowy państwa. Kto zapłacił za postój, a kto nie? Ulicami Krakowa jeździ specjalny pojazd, który skanuje tablice zaparkowanych samochodów. To testy systemu e-kontroli strefy płatnego parkowania.
8: Skanowanie włączone.
9: Na dachu jest umieszczony boks. W boksie znajdują się kamery po obu stronach, a także lidary. One w połączeniu ze sobą dokonują i czytania tablic rejestracyjnych i ustalenia dokładnej lokalizacji pojazdu. Po skanowaniu wysyła dane do systemu i sprawdza w systemie miasta, czy opłata została dokonana za postój, czy też nie.
10: I teraz po zakończeniu naszej kontroli trzeba kliknąć stop.
11: Skanowanie wyłączone.
5: Violetcie Urbanek z firmy prowadzącej testy towarzyszył reporter Maciej Sołtys. Jeśli e-kontrola zda egzamin, wtedy zacznie działać w Krakowie od przyszłego roku.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Pionk oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Druga połowa dnia w naszym regionie to mnóstwo pogodnego nieba. Najwyższe temperatury odnotowujemy w Szczawnicy i Nowym Targu do 18 stopni, w Bielsku do 20. Wieczór będzie ze sporym ochłodzeniem, ale nie powinno padać niebo. Wciąż powinno być pogodne. Temperatura spadnie do wartości od 9 do 12 stopni. Jutro natomiast możemy liczyć na bardzo dużo słońca i wciąż wysokie temperatury, bo nawet do 22 stopni.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Pionk oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: To jest czwartkowe popołudnie 1 października. Mamy dzisiaj ogólnopolski policyjny dzień odblasków. No i to jest na pewno dobry moment, żeby przypomnieć sobie o bezpieczeństwie na drodze. A ja mam dla was mnóstwo muzyki, nie tylko na drogę. Łukasz Tymków, zapraszam.
1: Radio Alex.

0: Zbliża się pierwszy piknik organizacji pozarządowych w Zakopanem, na którym będziecie mogli poznać ludzi, którzy z pasją w bardzo różnych dziedzinach działają na terenie Zakopanego. Koniecznie musicie przyjść w najbliższą sobotę do Parku Miejskiego. Będzie masa różnych atrakcji, piknik będzie odbywał się od 12 do 16, a pełny program znajdziecie na naszej stronie radioalex.com.pl. Już za chwilę też na naszej antenie z kolei znajdziecie najnowsze informacje o pogodzie na zbliżający się weekend.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Miejsce, w którym spotykają się tradycja, przyroda i przygoda? Pieniński przełom Dunajca. Daj się zachwycić jego piękną z pokładu Łodzi Flisackiej. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich zaprasza na spływy jedną z najbardziej urokliwych rzek w kraju. Przeżyj wspaniałą przygodę w bezpiecznych i komfortowych warunkach, indywidualnie lub grupowo. Pływamy codziennie, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji biletów. Szczegóły na flisacy.pl. Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
4: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
5: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
6: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
7: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
8: Pytał Pan, czego sobie życzę?

0: pocztowy.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda. Po reklamie.
12: Czas teraz na słoneczne wieści. Aż do niedzieli one będą obowiązywały. Termometry będą wskazywały od 16 stopni na Podhalu do 21 w Beskidach. Do tego wszystkiego jeszcze ciśnienie stabilne na bardzo wysokim poziomie 1031 hektopaskali gwarantuje nam korzystną sytuację Biometeo.

0: Wakacje za nami, rozpoczęła się jesień, a do końca roku już tylko właściwie 3 miesiące. No i pytania zaczynają się pojawiać w głowach wielu osób. Co z Sylwestrem? Władze Zakopanego prowadzą rozmowy w sprawie organizacji tej imprezy na równi Krupowej, bez wielkich fajerwerków i bez wielkiego rozmachu. Na scenie na pewno pojawią się zespoły z naszego regionu.
1: Natomiast na pewno nie będzie to Sylwester marzeń z telewizją, ani taka potężna impreza. Impreza będzie mniejsza, kameralna. Oczywiście naszym priorytetem jest również promocja naszego folkloru, naszych zespołów, więc chcemy, żeby w tym Sylwestrze uczestniczyły zespoły z Zakopanego, nie tylko z Zakopanego, ale z Podhala, zespoły góralskie, żeby ten nasz folklor pokazać. No, oczywiście będzie to jak zawsze impreza rozrywkowa, natomiast trwają ostatnie negocjacje z partnerami. Jak tylko będzie możliwość i będziemy mieli konkretne informacje, to oczywiście będziemy Państwa informować.
0: Mówił burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
4: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
3: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
4: Pokaż. No, fajne, pasuje.
2: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
5: Bolą cię stopy? A może dokuczają ci heluksy lub płaskostopie? Nie czekaj! Gabinet podologiczny Violetta Freidlich Gąsienica w Zakopanem pomoże ci pozbyć się odcisków modzeli, kurzajek, grzybicy i wrastających paznokci oraz dobierze indywidualne wkładki ortopedyczne. Odzyskaj komfort chodzenia. Zakopane, ulica Makuszyńskiego 1. Telefon 502-470-657. Wkładki ortopedyczne to wyrób medyczny. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę, firma Pol Invest Violetta Freidlich Gąsienica.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.

0: kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Alex.

0: Już niedługo 17 u nas będą najnowsze wiadomości. Potem wystartuje program Po godzinach z Łukaszem Jakubczykiem. A z mojej strony na dziś to wszystko. Łukasz Tymków, dziękuję za uwagę i do usłyszenia do jutra. Cześć.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl. Po reklamie.
5: Na zegarze jest już 17, a to jest dobra pora na wiadomości. Posłuchajmy, czas na te z kraju i ze świata. Agnieszka Pietrzak i Tomasz Wereński.
6: Komisja Europejska poinformowała o wypłacie blisko 8 miliardów euro dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy.
7: To pieniądze z przedostatniego polskiego wniosku o płatność.
6: Na linii Katarzyna Szymańska-Brogina, Łukasiu, na co zostały wydane wypłacone właśnie pieniądze?
8: Pieniądze zostały przeznaczone przede wszystkim na cyfryzację szkół. Nauczyciele dostali bony na laptopy, a szkoły zostały wyposażone w laptopy i tablety. Pieniądze poszły też na transport publiczny, między innymi na zakup 88 tramwajów dla Krakowa, Poznania i Wrocławia. Wśród zrealizowanych projektów są także inwestycje w poprawę efektywności energetycznej i zieloną transformację.
7: Dwa foliowe worki wypełnione paliwem oraz świeczkę znaleźli policjanci pod samochodem zaparkowanym przed komendą powiatową w Ciechanowie na Mazowszu.
6: W tej sprawie zatrzymano 78-letniego mężczyznę.
7: Reporter Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, co wiadomo o tym incydencie?
9: Policjanci wyczuli przed budynkiem komendy zapach benzyny. Początkowo było podejrzenie, że to wyciek z samochodu jednej z cywilnych pracownic komendy. Okazało się jednak, że pod jej pojazdem ktoś umieścił czarne foliowe worki z paliwem. Obok leżała niezapalona świeczka. Na nagraniach z monitoringu zauważono mężczyznę w czarnym płaszczu i w czapce, który z rowerem kręcił się wokół samochodu i coś pod nim umieszczał. Udało się ustalić jego tożsamość. Niebawem został zatrzymany. 78-latek jest znany policjantom. Był między innymi notowany za groźby. Trwa wyjaśnianie motywów jego zachowania. Wszczęto postępowanie dotyczące usiłowania zniszczenia mienia przez podpalenie.
6: Ponad 300 razy interweniowali w tym sezonie letnim wodne karetki Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
7: Załogi zakończyły już swoje dyżury.
10: To, że wodne karetki zakończyły wczoraj swój kolejny sezon na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, nie oznacza, że Mazury pozostały bez opieki ratowników. Ja przypominam, że mazurscy ratownicy dyżurują przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, numery alarmowe, ratunkowe 601-100-100, 984 i ewentualnie 112.
6: Informował szef MOPR Jarosław Sroka.
5: Całkiem sympatyczny wieczór szykuje się i na Podhalu, i na Podbeskidziu. Niemal bezchmurne niebo ma nam towarzyszyć, nie będzie padać, to jeszcze przez kilka najbliższych dni. Jeśli chodzi o temperaturę, no to ona powędruje w dół, bo w Zakopanem dzisiaj wieczorem w okolicach 10-11 stopni, tyle też w Nowym Targu, w Bielsku Białej tak mniej więcej 13-14. Noc chłodna, bo w Bielsku 7 stopni, w Nowym Targu też 7 stopni, w Zakopanem najcieplej 9 stopni, a jutro w Zakopanem 15, w Nowym Targu do 19, w Bielsku Białej do 21. I dużo słońca jutro i na Podhalu, i na Podbeskidziu. Jak słyszeliśmy przed momentem, w pogodzie na Podhalu i na Podbeskidziu stabilnie, w kalendarzu też stabilnie, idziemy w dobrą stronę i już jesteśmy blisko celu, czyli weekendu. Zaczynamy czwartkowy program Po godzinach w Radiu Alex, a na początek Ale Farben, Body Talk, Łukasz Jakubczyk. Dzień dobry, to są 3 minuty po 17.

0: Trochę rocka, trochę country, tak brzmi ta piosenka, a Rockin' Good Way, Shakin' Stevens i Bonnie Tyler w Radiu Alex. To jest muzyka wybrana dla Ciebie i o muzyce na pewno dzisiaj będzie sporo na naszej antenie, także i takiej na żywo, bo dużo będzie się działo w trakcie tego najbliższego weekendu u nas w regionie. Będziemy sobie ten weekend po prostu planować. Dzisiaj też trochę muzycznego świata, na przykład Eurowizja 2027 w polskim ujęciu, kolejne miliony za muzyczne portfolio i koncert przed hotelem. Bądźcie z nami, a za chwilę w Radiu Alex gramy dalej. Będzie zespół Snap. Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
4: Największe centrum samochodowe na Podhalu ASMB Boroń zaprasza do salonu Jack. Spełnij marzenia i kup pick-upa 4x4 za 100 tysięcy złotych netto i ruszaj w teren. Planujesz długą podróż? Wybierz komfortowy rodzinny SUV Jack JS8 Pro za 109 900 złotych w kredycie 0% i z polisą za złotówkę. Zobacz też dynamicznego sedana J7 już od 89 900 złotych z automatyczną skrzynią biegów. Nowy Targ Krakowska 3.
5: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
6: Tak. Już mam tego dość, Zosieńko. Musimy wymienić na nowe.
5: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
6: Pokaż. No, fajne, pasuje.
7: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda. Centrum Opiekuńcze w Rabce Zdroju oferuje komercyjną opiekę nad osobami wymagającymi całodobowego wsparcia i opieki medycznej. Oferta obejmuje pobyty długoterminowe, krótkoterminowe oraz dzienne, w których skład wchodzi rehabilitacja, opieka lekarska i pielęgniarska, terapia zajęciowa, zakwaterowanie oraz pełne całodzienne wyżywienie. Gorczańskie Centrum Rehabilitacji Długoterminowej. Rabka Zdrój, ulica Ditla 5. www.opieka.scru.pl. Telefon 18 26 76 305.
16: Po reklamie.
17: Radio Alex.

Ring My Bell Age w Radiu Alex. Spoglądamy na weekend w regionie. Jutro na początek, na spokojnie można w ten weekend wejść z dobrą książką i ciekawym spotkaniem. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Kościelisku polecają nam spotkanie z autorem książki Samotność Janosika, biografia Marka Perepeczki. Marek Szymański jest autorem tej pozycji. No i właśnie z panem Markiem Szymańskim będzie można porozmawiać, będzie można się dowiedzieć, jak ta książka powstawała. Początek piątkowego, czyli jutrzejszego spotkania o godzinie 17:00. Wstęp jest wolny, polecamy.

0: Single Ladies, Beyoncé w wydaniu bardzo tanecznym, dynamicznym. Za chwilę będzie 19, będą wiadomości, będzie najnowsza prognoza pogody, a po godzinie 18 będzie Eurowizja 2027. Wiem, że jeszcze mnóstwo czasu, ale w kwestii polskich preselekcji już coś więcej wiadomo, nawet już przyjmowane są zgłoszenia. Szczegóły na pewno po godzinie 18, bądźcie z nami, będziemy też u nas w regionie weekendowo, także polecamy się, a za chwilę wiadomości i najnowsza prognoza pogody w Radiu Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Staszek, twój dom nowy?
4: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
3: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
4: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
3: Oleś musiał zapłacić?
4: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
3: Daj numer do Eko Podhale.
4: 733-049-049.
2: Po reklamie.
0: Jest już 18, posłuchajmy więc razem wiadomości. Te z kraju i ze świata mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Tomasz Wereński.
5: Jest list gończy za Kamilem Bocheńskim, który będąc pod wpływem narkotyku spowodował tragiczny wypadek.
6: Pod koniec sierpnia w Głogowie Małopolskim jego auto uderzyło w inny samochód. Zginęły 3 osoby.
5: Sprawca uciekł ze szpitala, a prokuratura okręgowa w Rzeszowie prosi o pomoc w znalezieniu mężczyzny.
6: Więcej informacji ma nasz reporter Dominik Smaga. Dominiku, co działo się z podejrzanym po wypadku?
7: Został ranny, trafił do szpitala. Sąd, nie wiedząc jeszcze, że był pod wpływem narkotyków, nie zgodził się na areszt. Podejrzany w tym czasie wyszedł bez wypisu ze szpitala w Rzeszowie. Prokuratura odwołała się i uzyskała decyzję o aresztowaniu, ale w tym czasie mężczyzna zniknął z kolejnego szpitala, tym razem w Poznaniu. Później prokuratura dostała wyniki badań krwi pobranej od sprawcy. Wykryto w niej narkotyk klofedron oraz lek nasenny, który też bywa wykorzystywany do odurzania się.
6: Sąd rejonowy w Gliwicach po zażaleniu obrony uchylił dozór policji i poręczenie majątkowe wobec rolnika, który latem w Ostropie zaorał świeżo położony asfalt.
5: Nie zgodził się natomiast na zwrócenie mu zabezpieczonego ciągnika.
6: 60-letni Józef Magiera twierdzi, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace były nielegalne. Niecałe 5 tygodni pozostały do wyborów połówkowych w Stanach Zjednoczonych.
5: Donald Trump rusza na kampanijny szlak, gdzie ma wspierać republikańskich kandydatów, informuje Paweł Żuchowski.
8: Sondaże pokazują, że republikanie mogą stracić większość na Kapitolu. Donald Trump przyznaje, że jego administracja ma problem z przekonaniem Amerykanów, że gospodarka ma się dobrze.
9: And we have the best economy anywhere in the world. There's no economy like this.
8: Prezydent twierdzi, że Stany Zjednoczone mają najlepszą gospodarkę. Nie ma gospodarki podobnej do tej gospodarki. Wydaje się, że nie potrafimy przekazać tego dalej. Stwierdził, dodając, że jego ekipa bardzo źle komunikowała swoje sukcesy gospodarcze. Gospodarka tymczasem może być jednym z najważniejszych tematów amerykańskiej debaty przed wyborami do Kongresu. Trump przekonuje, że jego polityka przynosi efekty, ale wielu Amerykanów nie odczuwa tego jeszcze we własnych portfelach. Rosnące ceny i koszty życia pozostają dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych znacznie bardziej namacalne problemem niż dane przedstawiane przez Biały Dom.
0: Nudno w tej pogodzie i na Podhalu, i na Podbeskidziu, ale taką jesienną nudę to chyba warto polubić. Da radę, prawda? Jutro dużo słońca nad naszymi regionami, na pewno nie będzie padać. Co do temperatury, to jutro w Zakopanem 15 stopni, 18-19 stopni w Nowym Targu, w Bielsku Białej do 21 stopni. W weekend będzie u nas identycznie. Podobno 1 października to Międzynarodowy Dzień Kawy. No to drugi raz w tym tygodniu świętuje nasza ulubiona roślina. Czasami już w formie parzonej to świętujemy jej i swoje zdrowie po kilka razy dziennie, więc czemu by teraz sobie kawy nie zrobić? Dzisiaj też Dzień Polskiej Muzyki. No to po polsku na początek tej godziny w Radiu Alex. Imprez tylko z tobą. Łukasz Jakubczyk. Cześć ponownie. 3 minuty po 18.

0: Na błysk to Dawid Podsiadło w Radiu Alex. To jest muzyka wybrana dla ciebie. Ciekawe, czy taki Dawid Podsiadło zgłosiłby się do polskich preselekcji do Eurowizji 2027. Kto wie, czas pokaże. No a jeśli chodzi o Eurowizję 2027, no to już wiemy nieco więcej. Do 15 listopada przyjmowane są zgłoszenia. Do 3 grudnia poznamy zakwalifikowanych do wewnętrznych przesłuchań, które zaplanowano na 17 grudnia, a do 22 grudnia poznamy tych, którzy powalczą w koncercie finałowym, no i też datę tego koncertu poznamy. Z nowości w regulaminie nie można korzystać ze sztucznej inteligencji. No to za chwilę będzie u nas piosenka z czasów, gdy o sztucznej inteligencji słyszało się tylko w Star Treku i w innych filmach i serialach science fiction. Za chwilę Rick Astley, Whenever You Need Somebody w Radio Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Dużo dobrego.
6: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
7: Szukasz wyjątkowego miejsca na kolację w sercu Zakopanego? Poznaj Rispetto, restaurację, w której włoski smak spotyka się z klimatem Tatr. Zapraszamy na domowe makarony, prawdziwą włoską pizzę, świeże owoce morza i soczyste steki. Zabierz bliską osobę i spędźcie razem wyjątkowy wieczór w atmosferze Italii. Rispetto Zakopane, ulica Piłsudskiego 4, powyżej Oczka Wodnego. Śledźcie nasze social media i poznajcie najnowsze smaki oraz wydarzenia. Rispetto, tu Włochy spotykają Tatry.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: 2 plus 1, choć pomaluj mój świat w Dzień Polskiej Muzyki w Radiu Alex. No to teraz też o muzyce. Jutro w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu spotkanie z lutnikiem Maciejem Mensfeldem, który tworzy i produkuje gitary. Będzie też koncert zespołu New Market Jazz Band. Początek jutrzejszego spotkania o 17.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: Zespół Modern Talking w Radiu Alex. To jest muzyka wybrana dla ciebie. O nich nie będziemy po 19 wspominać. Może dlatego, że zespół już dawno nie istnieje. O Robbie Williamsie powiemy, no bo dla fanów jest w stanie zrobić prawie wszystko. Nawet zagrać mały koncert w biegu przed hotelem. Szczegóły po 19. Będziemy też weekendowo w regionie. A za chwilę najnowsze wiadomości.
1: Radio Alex.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
1: Jest już 19:00, w takim razie czas sprawdzić najnowsze wiadomości. Agnieszka Pietrzak i Tomasz Wereński.
2: W Stanach Zjednoczonych burzliwa dyskusja po szokujących wydarzeniach w więzieniu w stanie Tennessee.
3: Mimo przyjęcia dwóch zastrzyków ze środkiem używanym do wykonywania kary śmierci, 50-letnia Christa Pike, skazana 30 lat temu za morderstwo, przeżyła egzekucję.
2: O tym co dalej. Paweł Żuchowski.
4: Sprawa może mieć bardzo poważne konsekwencje prawne. Sam fakt, że Pike przeżyła egzekucję, nie oznacza automatycznie uchylenia kary śmierci. Tennessee może w przyszłości próbować wykonać wyrok ponownie, ale prawnicy kobiety mogą argumentować, że ponowne zastosowanie tej samej procedury naruszałoby 8. poprawkę do amerykańskiej konstytucji zakazującą okrutnych i wymyślnych kar. W 1947 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych dopuścił ponowne wykonanie wyroku wobec skazanego, który przeżył pierwszą próbę egzekucji z powodu awarii krzesła elektrycznego. W przypadku Pike sytuacja jest jednak inna, bo nie wiadomo jeszcze, dlaczego zawiodła zastosowana procedura.
3: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ ogłosił upadłość zadłużonego na wiele milionów szpitala miejskiego w miastku.
2: Termin zgłaszania wierzytelności mija 30 października.
3: Szpital z początkiem sierpnia przestał leczyć pacjentów.
2: Wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony 18
3: szpitala miejskiego w miastku.
2: Termin zgłaszania wierzytelności mija 30 października.
3: Szpital z początkiem sierpnia przestał leczyć pacjentów.
2: Wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony 18 sierpnia, informował o tym wówczas burmistrz Jerzy Wójtowicz.
3: Jest wniosek do Sądu Najwyższego o uchylenie immunitetu zastępcy prokuratora okręgowego w Opolu Henryka W.
2: Mężczyzna przedwczoraj został zatrzymany na podkarpackim odcinku autostrady A4 za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu.
3: Prokurator został już odwołany z pełnionej funkcji. Jest też zawieszony w czynnościach służbowych.
2: Za kierowanie po pijanemu grozi mu do 3 lat więzienia. Krakowscy radni Koalicji Obywatelskiej i przedstawiciele sztabu Moniki Piątkowskiej złożyli pozew w trybie wyborczym przeciwko Łukaszowi Gibale.
3: Domagają się sprostowania słów Gibały, który tak mówił o deklaracjach radnych KO. W przypadku jego wygranej w wyborach prezydenta miasta.
5: Zgłosiło się do mnie już 6 radnych koalicji, którzy twierdzą, że są otwarci na rozmowy, że nie podobało mi się to, co robił Aleksander Miszalski i że jeśli wygram wybory, to są gdzieś tam otwarci na jakąś

0: współpracy.
1: Wszystkich 19 krakowskich radnych Koalicji Obywatelskiej zaprzeczyło słowom Łukasza Gibały, jakie padły w powyborczy poniedziałek.
2: Jeśli komuś mało słońca, to mam dobre informacje. Słonecznie nad Podhalem i nad Podbeskidziem będzie też jutro, w sobotę, w niedzielę, na początku przyszłego tygodnia. No i też ciepło, bo jutro w Zakopanem 15 stopni, tyle samo w sobotę i w niedzielę. Trochę chłodniej zrobi się w poniedziałek, ale tylko na jeden dzień. Co do Podbeskidzia, no to tutaj dużo cieplej, powyżej 20 stopni. Też właśnie z poniedziałkowym wyjątkiem, kiedy to maksymalnie 17 w plusie. Pierwszy października, witamy nowy miesiąc. Dzisiaj podobno Dzień Polskiej Muzyki, no to za kilka minut na antenie Radia Alex zespół Masters, Jarek Kopaczewski, a wcześniej Felix Jeni Szaus, a już teraz Ray Parker Jr., Ghostbusters, Łukasz Jakubczyk. Cześć ponownie w Radiu Alex, to są 3 minuty po 19:00.

0: zespół Smokey w Radiu Alex. A teraz czas na pozytywną stronę bycia fanem. Robbie Williams wpadł na pomysł, że wyjdzie przed hotel w Buenos Aires i jakoś nagrodzi ten tłum, który czeka na niego dzień i noc. Co może dać muzyk? Wiadomo, że koncert akustyczny, tylko z gitarzystą. Co prawda to były tylko 4 numery, ale dla tych fanów to będą najważniejsze 4 kawałki Robbiego Williamsa na całe życie. Ale mają fajne wspomnienie. W sieci jest sporo filmików z tego wydarzenia. A u nas za chwilę będzie Bruce Springsteen, będą także giganci w Radiu Alex. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Z gangiem
0: giganci w Radiu Alex.
3: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stanie

0: niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Pico 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Po reklamie.

0: Mandacik, tego nikomu nie życzymy. Łobuzy i Zenek Martyniuk w Radiu Alex. Za to życzymy sobie dobrej zabawy na sobotnim Redyku w Rabce Zdroju. Początek o godzinie 14. W programie uroczyste wprowadzenie stada na plac targowy, pokazy strzyżenia owiec, warsztaty wyrobu sera oraz występy zespołów regionalnych. Będą też konkursy, atrakcje dla dzieci i regionalne przysmaki. Wszystkie szczegóły znajdziecie na radioalex.com.pl. Wydarzenie odbywa się pod naszym patronatem, więc gorąco polecamy.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: On the Floor, Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu Alex. Oni zapraszali na parkiet, a my po godzinie 20 zaprosimy do muzycznego świata, bo ktoś sprzedał swoje muzyczne portfolio. Kto? Za ile? I czy to całe portfolio, czy tylko kawałek? No bo różnie z tym bywa. O tym na pewno po 20 zostańcie z Radiem Alex. A za chwilę wiadomości i najnowsza prognoza pogody.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
2: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
0: Jest już 20, czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości, które mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński. Posłuchajmy.
4: Trwa policyjna obława na motocyklistę, który w podlubelskiej Krężnicy w pobliżu lasu potrącił policjanta drogówki.
5: Funkcjonariusz próbował go zatrzymać do kontroli. Został ranny i przewieziony do szpitala, informuje Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie.
4: Motocyklista porzucił jednoślad i uciekł pieszo.
5: Nowy rok akademicki rozpoczęty, uczelniane kampusy zapełniają się studentami.
4: Punkt ksero, piekarnie i kawiarnie. Jak sprawdził w Lublinie reporter Dominik Smaga, powoli budzą się z wakacyjnego letargu.
6: Powoli, powoli, ale jeszcze nie tak, jak powinno być.
7: Tutaj pani głównie ze studentów żyje.
6: Tak, dokładnie.
7: O jaką kawę proszą studenci? Najtańszą?
6: A nie, najczęściej o dziwo proszą o takie właśnie z dodatkami, mrożone, z syropami, bitą śmietaną, także tutaj bardziej jak już kupują kawę, to chcą, żeby to było coś ciekawego.
7: I jak już się w portfelu znalazło na kawę, to świętujmy.
6: Tak, dokładnie, i żeby lepiej się poczuć na początku tego roku studenckiego.
5: No i oby to samopoczucie utrzymało się do wakacji. Kamil Stoch będzie pracował dla Polskiego Związku Narciarskiego.
4: Były znakomity skoczek, który w marcu zakończył sportową karierę, będzie doradcą zarządu do spraw skoków narciarskich.
5: Wojciech Marczyk z redakcji sportowej.
8: Dobry wieczór.
5: Wojtku, na czym będzie dokładnie polegała rola Kamila Stocha?
8: On ma być takim łącznikiem pomiędzy kadrami skoczków, to nie tylko tą pierwszą, w której oczywiście są koledzy Kamila Stocha, no ale także tymi młodszymi, no i ma on łączyć właśnie te kadry z władzami związku. Jeżeli będą pojawiały się problemy w tych reprezentacjach, Stoch ma je przedstawić związkowi, bo jako były skoczek sam najlepiej rozumie problemy zawodników.
9: Chcę poświęcić swój czas, wiedzę i doświadczenie właśnie.
8: Przyznał w mediach społecznościowych Polskiego Związku Narciarskiego Kamil Stoch, który dodaje, że pracę tak na 100% rozpocznie od nowego roku. Teraz wyjeżdża jeszcze z żoną do Ameryki Południowej i Afryki. Ta podróż była prezentem, który musi wykorzystać jeszcze w tym roku.
0: Kolejna chłodna noc przed nami i na Podhalu, i na Podbeskidziu. Najcieplejsze będzie Zakopane. 9 stopni tej nocy, w Nowym Targu 7, w Bielsku Białej też 7 stopni, będzie pogodnie. Jutro też będzie pogodnie, spodziewajmy się tylko i wyłącznie słońca. A na termometrach jutro w Zakopanem 15 stopni, w Nowym Targu 18-19, w Bielsku Białej do 21 w cieniu. Pierwszy października to jest czwartek, weekend blisko, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu, no to pozdrawiamy i życzymy smacznego, bo przecież mamy porę kolacji, mamy też porę na kolejną porcję muzyki wybranej dla Ciebie w Radiu Alex, Marnik i Kaszmir na początek, a później na rokowo Brian Adams. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór, to są 3 minuty po 20.

0: Roy Orbison w Radiu Alex w programie Po Godzinach. Zostajemy w muzycznym świecie, bo czytam właśnie, że Sia sprzedała prawa do połowy swojego muzycznego katalogu i dostała za to jakieś 180 milionów dolarów. Niby jest się z czego cieszyć, gdyby nie fakt, że do 15 milionów z tej puli prawa może sobie rościć jej były mąż. Nawet jakby z tych 15 coś ugrał, to ta sumka na drobne wydatki też robi gigantyczne wrażenie. Można za to żyć do emerytury, z całą pewnością. Wracamy za chwilę do muzyki, w Radiu Alex będzie inna. David Guetta z Sią też się pojawią za kilka minut. Wcześniej Piękni i Młodzi z Kołysanką.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Dużo dobrego.
2: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę.
3: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
11: Po reklamie.

0: w programie Po godzinach w Radiu Alex. Czy ATB pojawi się jutro w Tanecznym Radiu? Jest na to spora szansa, bo jak wiemy, to jest światowej klasy producent muzyczny. A jutro na pewno dużo remiksów, dużo nowości, będzie też set na dobry start weekendu, więc polecamy się z Tanecznym Radiem Alex. Alternatywą będzie mecz naszych piłkarzy z Rumunią, więc wiadomo co wybrać. Za chwilę w Radiu Alex Kapela Ogórki.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Po reklamie.

0: Czajo Cruz w programie Po godzinach. Za chwilę wiadomości, sprawdzimy też nowe doniesienia pogodowe, a po 21 w Radiu Alex muzyka wybrana dla Ciebie i podsumowanie najważniejszych tematów w czwartku według naszych dziennikarzy. Polecam i zapraszam.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Czwartek, 1 października, na zegarze 21. Sprawdzamy najnowsze wiadomości. Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński.
5: Policja poszukuje kolejnych osób związanych z atakiem na pociąg w Zachodniopomorskiem.
6: Półtora tygodnia temu w Ładzinie skład relacji Świnoujście-Szczecin został zatrzymany przez zamaskowanych graficiarzy i zdewastowany.
5: Do tej pory zatrzymano 5 mężczyzn.
6: Nowe informacje na ten temat zbiera reporterka Anna Połamar.
7: Ten atak był dobrze zaplanowany. Jak przekazała mi zachodniopomorska policja, sprawcy prawdopodobnie umówili się przy pomocy zaszyfrowanych komunikatorów. Wielu z nich nie znało się wzajemnie. Do tego byli zamaskowani i uciekli ze stacji kolejowej jeszcze zanim policjanci z Wolina przybyli na miejsce. Podczas ucieczki zgubili jednak kamerę, która zarejestrowała przebieg całej akcji. Służby znalazły w pobliskim lesie również porzucone ubrania poplamione czerwonym sprejem. Zlecono badania DNA. Ich wyniki mogą pomóc w ustaleniu tożsamości kolejnych osób. Służby będą też analizować zawartość komputerów i telefonów należących do 5 zatrzymanych mężczyzn.
5: System kaucyjny w Polsce ma pierwszy rok za sobą. Do tej pory zwróciliśmy ponad 5 miliardów opakowań, puszek i butelek w 65,5 tysiąca punktach zbiórki w całym kraju.
6: Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada kolejne zmiany, czyli włączenie do systemu tak zwanych małpek, informuje nasza reporterka Magdalena Greinert.
8: Za takim rozwiązaniem opowiada się ponad 60% Polaków, bo właśnie mniejsze szklane opakowania po alkoholu to często spotykane śmieci. Wprowadzenie małpek do systemu wymaga przyjęcia odrębnych przepisów i odpowiedniego vacatio legis, żeby producenci, sklepy i operatorzy zdążyli się przygotować.
9: Wniosek o wpis do wykazu prac rządu jest gotowy, kierownictwo będzie go omawiać. Oczywiście drugim elementem tego wniosku będzie wydłużenie tak zwanego bonu.
8: Mówi szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Okres ważności bonów wydawanych przez automaty kaucyjne ma się zwiększyć z 30 do 90 dni. Chociaż sama zapowiedź skłoniła części sieci handlowych do wcześniejszego wydłużenia czasu na zrealizowanie bonu, który dostajemy za oddane opakowania.
5: Za ponad 18 milionów złotych stolica Podhala zyska dom kultury na miarę XXI wieku.
6: Podpisana została dziś umowa na rewitalizację dawnej komendy straży pożarnej, która należy dzisiaj do Towarzystwa Gimnastycznego Sokół.
5: Wewnątrz znajdą się m.in. pracownie dla dzieci z Tatrzańskiego Centrum Kultury czy kryty skatepark, ale skorzystają też starsi mieszkańcy.
0: Jeśli tak ma wyglądać pogodowa jesień na Podhalu i na Podbeskidziu, to ja nie mam nic przeciwko. Bardzo ciepło, dużo słońca. Jutro w Zakopanem 15 stopni, tyle też w sobotę, tyle w niedzielę. Co do Nowego Targu, no to 3-4 stopnie więcej codziennie niż w Zakopanem, a w Bielsku Białej najcieplej, codziennie powyżej 20 stopni. No i właśnie tego słońca sporo, o opadach na razie nie ma mowy. Pierwszy października to jest czwartek, już po 21, więc możemy wracać do muzyki wybranej dla Ciebie w Radiu Alex. Gypsy Kings na początek, później Damiano Dawid, a w tej godzinie też przegląd najciekawszych tematów, którymi dzisiaj zajmowali się dziennikarze Radia Alex. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór, polecam.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
5: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
1: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowi.
1: Po reklamie.

0: Radiu Alex to czas na podsumowanie wiadomości, czym żył region w czwartek 1 października. Mimo wielokrotnych ostrzeżeń o trudnych warunkach, wielu turystów wciąż wyrusza w góry zupełnie nieprzygotowanych, alarmują ratownicy Topr. W wyższych partiach Tatr panuje już zima. W ostatnich dniach doszło do kilku wypadków. Turysta spadł z wysokości 80 metrów ze szlaku na Świnicką Przełęcz. Doznał ciężkiego urazu głowy. Ratownicy ewakuowali też z Grzędy Rysów 5-osobową grupę turystów z Ukrainy, w tym 10-letnie dziecko, a także grupę z Izraela, która utknęła w Żlebie Kulczyńskiego. Do kolejnego wypadku doszło w Zawratowym Żlebie. Turysta poślizgnął się na śniegu i spadł z wysokości około 200 metrów. Z poważnym urazem klatki piersiowej w ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala w Zakopanem. Wszystkie te akcje ratunkowe wymagały użycia śmigłowca. Gdyby nie natychmiastowa ewakuacja poszkodowanych, konsekwencje tych zdarzeń mogłyby być tragiczne. Ratownicy apelują o rozwagę. Blisko 3 miliony złotych będzie kosztować budowa nowej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół imienia Bohaterów Westerplatte w Jabłonce. Umowę na realizację inwestycji podpisano w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu. Powstanie tam m.in. boisko wielofunkcyjne, bieżnia, skocznia do skoków dal i rzutnia do pchnięcia kulą. Teren zyska też oświetlenie, drogę pożarową i miejsca postojowe. Prace mają zakończyć się w lipcu przyszłego roku. 20 lat temu w strukturach powiatu tatrzańskiego powstała agencja, której celem była integracja środowiska poprzez wydarzenia kulturalne. Miała również promować Tatry, Skalne Podhale i część Spisza, która wchodzi w skład tego, jednego z najmniejszych, ale najprężniej działającego powiatu w Polsce.
1: Również po to, żebyśmy mogli sięgać po środki sponsorskie, ze środki unijne później, czy też innych instytucji, więc powodów było kilka różnych pomysłów. W trakcie część z nich udało się przez te 20 lat kontynuować.
2: Jakie jest największe osiągnięcie tatrzańskiej agencji? No wiadomo, że organizuje wiele imprez.
1: Coś, co wyróżnia i czym się chwalimy, to jest ten cykl tatrzańskich wici. To jest wędrowanie imprez kulturalnych po całym powiecie i nawet w mniejszych miejscowościach udało się czasami wykroić swój pomysł, swoją markę i prezentować się i zapraszać gości.
0: Ze starostą tatrzańskim Andrzejem Skupniem rozmawiał Beata Denis-Jastrzębska. Sztandarowe imprezy i przedsięwzięcia organizowane przez Tarpik to przyznanie prestiżowej marki tatrzańskiej najlepszym produktom regionalnym. Czy międzynarodowe targi produktów regionalnych, na których wystawcy z całej Europy prezentują swoje wyroby, towarzyszą im pokazy wypasu owiec i produkcji oscypków. Czasami organizacja tych wydarzeń wymaga szczególnych umiejętności.
3: Przerówień grupowa była wtedy po rekultywacji. Urząd Miasta bardzo nas pilnował, że nie wolno wjechać na trawę. No i tu wyszedł ten taki małe doświadczenie organizacyjne, jak chodziło o łowce. No bo chłopy wypuściły te łowce z auta, ale owce wcale nie poszły do kosora, tylko poszły do swoją stronę praktycznie na tej równi grupowej. Więc jak gruchły w te stoiska, jo goniła za tymi łowcami, miło składała jak spodnice. Wtedy pamiętam, było nawet podejrzenie, że to było wyreżyserowane. To nie była reżyseria, to był taki stres i były takie emocje. Jak jo za tymi łowcami goniła i nie zresztą nie tylko jo, no to naprawdę to był cyrk.
0: Mówiła dyrektor Tarpik w latach od 2015 do 2024 Helena Buńda. Początkowo celem agencji było również prowadzenie domów wypoczynkowych Wanta i Jasny Pałac. Pomysł ten jednak zarzucono z powodu dużych obciążeń finansowych. Obecnie oba budynki dzierżawi PKL. Jasny Pałac przeszedł do historii nie tylko z powodu mieszczącej się tam siedziby agencji, ale również odbywających się tam popularnych imprez.
2: Że Wojciech Mróz organizował takie doroczne spotkania dziennikarzy, to się nazywało Jesienny Hart.
3: Jak przyjeżdżali dziennikarze na Harta, no to już wtedy my wiedzieli. Było duże przemeblowanie w nas tej sali lustrzanej, bo trzeba było to wszystko przygotować. Natomiast dziennikarze, którzy przyjeżdżali, zresztą nie tylko dziennikarze, bo to ludzie wolnego zawodu, no to już z tym przekonaniem, że tu są po to, żeby pobyć, żeby się oderwać od tych trudnych obowiązków. Śpiewu, dobrego tekstu, humoru nie brakowało.
0: Z dyrektor Tarpik w latach od 2015 do 2024 Heleną Buńdą rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska. Obecnie w Tarpiku pracują same kobiety. Agencja ma szeroko zakrojone plany popularyzacji kultury góralskiej również poza granicami kraju.
3: W tym roku pierwszy raz zrealizowaliśmy projekt z Interregu, projekt Polsko-Słowackie Dni Kultury Ludowej, gdzie przez 2 dni podczas europejskich targów promowaliśmy kulturę transgraniczną, polską i słowacką, bo byliśmy na Słowacji pokazać polską kulturę, polskich rzemieślników, rękodzielników i nasz folklor, ale również Słowacy przybyli do nas i pokazywali swoje dziedzictwo. I dodatkowo złożyliśmy jeszcze 2. wniosek, który jest obecnie na etapie oceny jakościowej już, czyli zobaczymy, czy na przyszły rok również coś podobnego uda nam się zrealizować.
0: Mówiła Iwona Kiwacka-Majerczyk, obecna dyrektor Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury. Andrzej Bargiel, pochodzący z Łętowni, a od około 16 roku życia mieszkający w Zakopanem, wybitny sportowiec ruszył na Daula Giri. To jego kolejny niezwykle ambitny cel wejścia na szczyt bez użycia tlenu, a następnie zjechanie na nartach. O szczegółach Joanna Chmiel.
4: 7. najwyższy szczyt świata, liczący 8167 metrów, to jedna z najbardziej wymagających narciarsko gór Himalajów, bo nie dosyć, że stroma, to techniczna i mocno eksponowana. Jeżeli pogoda pozwoli i plany się powiodą, 38-latek zostanie 2. narciarzem w historii, który dokona pełnego zjazdu z Białej Góry. 3 lata temu udało się to Bartkowi Ziemskiemu. Przypomnę, to 2. w 2026 roku wyprawa Bargiela. 30 czerwca dokonał historycznego wyczynu na Nanga Parbat, gdzie jako pierwszy człowiek w historii bez użycia tlenu wspiął się na szczyt i od wierzchołka, czyli 8126 metrów, zjechał na nartach do końca możliwych warunków śnieżnych.
0: O pozostałych dokonaniach Andrzeja Bargiela poczytacie na naszej stronie internetowej. Zakopane otrzyma 6 milionów dofinansowania na zakup 3 elektrycznych autobusów, zdecydował podczas wtorkowego posiedzenia Zarząd Województwa Małopolskiego. O tym więcej Joanna Chmiel.
4: Zastąpią one 3 już wyeksploatowane pojazdy. Będą mogły przewieźć 85 pasażerów, w tym minimum 26 jest siedzących. Autobusy zostaną wyposażone w baterie litowo-jonowe, umożliwiające przejechanie co najmniej 100 km na jednym ładowaniu. Jest też system rekuperacji energii. Wartość 10 milionów złotych. Dofinansowanie z funduszy europejskich 6 milionów. Zakupiony tabor będzie wyposażony w kasowniki, system informacji pasażerskiej, rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo i komfort, a także dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
0: Na tym kończymy podsumowanie z czwartku 1 października. Dziękujemy, że byliście z nami i do usłyszenia.
5: Radio Alex.

0: Reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Po reklamie.
4: Na zegarze 22 jest Katarzyna Podraza, są więc kolejne dzisiejsze wiadomości z kraju i ze świata. Posłuchajmy.
5: Prezydent podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. To rządowy projekt, który ma doprowadzić do spadku cen paliw. Karol Nawrocki oczekuje obniżek do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej. Orędzia prezydenta RP wysłuchała nasza reporterka Magdalena Greiner.
6: Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, Magdo. Co jeszcze mówił prezydent?
6: Karol Nawrocki podkreślał, że nie pozwoli rządowi dłużej odsuwać od siebie odpowiedzialności za trudną sytuację. Prezydent oczekuje, że każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie będzie wydana na obniżenie cen paliw.
7: Nie za miesiąc. Nie po następnej politycznej awanturze. Nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz, a wszystkie te rozwiązania powinny obowiązywać do czasu, gdy ceny nie wrócą do poziomu bezpiecznego dla społeczeństwa.
6: Karol Nawrocki liczy, że Sejm rozpocznie pracę nad prezydenckim projektem ustawy, która ma doprowadzić do, cytuję, rzeczywistego obniżenia cen paliw i prawdziwego ograniczenia zysków koncernów. Prezydent podpisaną ustawę skierował w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. To oznacza, że przepisy wejdą w życie, a w tym samym czasie ich badaniem zajmą się sędziowie Trybunału.
5: Ministerstwo Energii zaprezentuje jutro plan dotyczący obniżek cen paliw, po tym jak prezydent podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów. Donald Trump potwierdza, że prowadzone są rozmowy na temat stałej bazy wojskowej w Polsce. Sprawa jest analizowana, przyznał prezydent USA, pytany przez naszego amerykańskiego korespondenta Pawła Żuchowskiego, który jest z nami na linii. Pawle, co dokładnie mówił Trump?
8: Dobry wieczór. Amerykański przywódca ponownie wskazał na dobre relacje z polskim prezydentem. Przyglądamy się temu, mamy wielki szacunek dla prezydenta Polski, więc przyglądamy się temu i może się to zdarzyć, powiedział Trump w drodze do śmigłowca Marine One, udając się na spotkanie w związku z trwającą kampanią wyborczą przed wyborami połówkowymi. Polska zabiega o to, by obecność amerykańskich żołnierzy nad Wisłą przestała być przede wszystkim rotacyjna i stała się trwała. Polska próbuje więc przekonać administrację Donalda Trumpa, że nawet jeśli amerykańska obecność na kontynencie będzie się zmieniała, a będzie się zmieniała, to wschodnia flanka NATO, a szczególnie Polska, powinna być traktowana inaczej. Pytałem też prezydenta USA o dalsze wsparcie dla Ukrainy. Myślę, że to zostanie rozwiązane bardzo szybko, powiedział mi prezydent Donald Trump. Z Białego Domu Paweł Żuchowski.
4: Na koniec jeszcze garść istotnych informacji pogodowych, bo na przykład takich mówiących o chłodzie tej nocy. W Bielsku Białej 7 stopni tej nocy, tyle też w Nowym Targu, w Zakopanem 9 stopni, pogodnie będzie. Jutro dużo słońca i ciepło, Zakopane to 15 stopni, Nowy Targ 18-19, w Bielsku Białej do 21. Tak też będzie w weekend. Czwartkowy program Po Godzinach właśnie się kończy i bardzo dobrze, bo jutro piątek, jutro Taneczne Radio i przede wszystkim będziemy witać weekend. Łukasz Jakubczyk, już się nie mogę doczekać. Dziękuję za dziś. Dobrej nocy, cześć!

0: Reklama.
1: Kiciu,
2: a?
1: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk
1: a?
2: I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.